dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Jak wynika z informacji przekazywanych przez rumuńskie Ministerstwo Obrony oraz lokalne media, według ustaleń resortu obrony bezzałogowiec naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii, a następnie rozbił się na dachu budynku mieszkalnego. Uderzenie spowodowało pożar w jednym z mieszkań na wyższych piętrach wieżowca. Mieszkańcy relacjonowali, że w środku nocy słyszeli charakterystyczny dźwięk nadlatującego drona, a chwilę później doszło do silnej eksplozji. Ogień szybko rozprzestrzenił się w lokalu, który został poważnie uszkodzony. W wyniku zdarzenia dwie osoby odniosły lekkie obrażenia i doznały silnych reakcji stresowych. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, które zabezpieczają teren i prowadzą działania gaśnicze. Od kilkunastu godzin trwa akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim. Na miejscu pracuje około 400 strażaków, setki policjantów i wojsko. Ogień od wczorajszego popołudnia objął ponad 100 hektarów lasu. Policja z powodu bardzo silnego i niebezpiecznego zadymienia ewakuowała mieszkańców miejscowości Ołdakowizna i Żądza.
1: Część mieszkańców udała się do swoich domostw, ponieważ większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
0: Mówił wieczorem zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej generał Sławomir Sierpatowski. W związku z pożarem wciąż zablokowana jest droga krajowa nr 50 między Stanisławowem a Łochowem. W obronie szpitala będą protestować dziś mieszkańcy Janowa Lubelskiego. Dyrekcja lecznicy postanowiła przekazać firmie zewnętrznej salowe i personel sprzątający. Nie ma innego wyjścia, przekonuje starosta janowski Artur Pizoń i wyjaśnia, że szpital jest w finansowej zapaści.
2: Nie starcza nam na bieżącą działalność. Musimy szukać oszczędności. 80% wydatków szpitala to są wynagrodzenia pracowników. Jeżeli w tym obszarze nie poczynimy żadnych cięć, no to po prostu jesteśmy finansowo skończeni.
0: W ciągu ostatniego roku w janowskim szpitalu zlikwidowano 40 etatów. Wcześniej zamknięta została tamtejsza porodówka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Bardzo, bardzo rześki poranek. Nawet na Podhalu pojawiło się ostrzeżenie o przymrozkach. Ale w ciągu dnia będzie zdecydowanie lepiej. Temperatura ma zacząć rosnąć. A do ilu rośnie? No w wielu miejscach powyżej 20. Delikatnie, bo delikatnie, ale jednak dzień ze sporą ilością słońca. Cieszmy się tym słoneczkiem, bo jutro może być gorzej. Niestety synoptycy zapowiadają opady deszczu. Jeśli chodzi o ciśnienie, to dzisiaj wysokie, ale zacznie wolniutko spadać. Biometr jest całkiem w porządku, a wiatr wciąż wieje z północnego zachodu.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Anna Kruszewska, zaczynamy podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w czwartek. Mieszkańcy Nowego Targu wybrali projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2026. W tegorocznej edycji głos oddały 2094 osoby. Do podziału było 500 000 zł, 450 000 na projekty inwestycyjne i 50 000 na zadania społeczne. O szczegółach Robert Krzyżaniak.
7: Najwięcej głosów wśród projektów inwestycyjnych zdobył Bezpieczny Nowy Targ, czyli rozbudowa miejskiego monitoringu w 10 lokalizacjach. Mieszkańcy poparli także m.in. projekt nowych terenów zielonych i rekreacyjnych, szkolenia z pierwszej pomocy, a także montaż miejskich wodopojów. Wśród projektów społecznych największe poparcie uzyskał jubileusz 35-lecia parafii świętego brata Alberta na osiedlu Niwa. Do realizacji trafią także inicjatywy sportowe dla dzieci i młodzieży oraz projekty promujące integrację i mobilność rowerową.
8: To są wiadomości z Podhala.
6: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu podała szczegóły brutalnego ataku, do którego doszło na osiedlu Topolowym w Nowym Targu. 39-letni mieszkaniec miasta usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz kierowania gruźb karalnych wobec członka rodziny. Do zdarzenia doszło 24 maja nad ranem. Jak ustalili śledczy, podejrzany spotkał swoją byłą partnerkę w towarzystwie innego mężczyzny. Między nimi wywiązała się awantura i szarpanina. W pewnym momencie 39-latek miał uderzyć pokrzywdzonego pięścią, a następnie zadać mu cios rozbitą butelką w okolice szyi. Ranny w stanie krytycznym trafił do szpitala. Izraela. Napastnik

0: Został zatrzymany przez policjantów. Decyzją sądu rejonowego w Nowym Targu trafił do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie trwa. Parafialny regionalny zespół Giewont z Zakopanego Olczy został laureatem pierwszej nagrody imienia Władysława Orkana 2026. Kapituła konkursu przyznała zespołowi najwyższe wyróżnienie w kategorii Open oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tysięcy złotych. Nagroda województwa małopolskiego trafiła do Giewontu za blisko 45 lat działalności na rzecz pielęgniarki i przekazywania tradycji Podhala. Zespół działa przy parafii na Olczy od 1981 roku i obecnie skupia około 70 członków. Kapituła doceniła m.in. działalność edukacyjną zespołu, kultywowanie góralskich obrzędów, udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych oraz promocję kultury Podhala poza granicami kraju. Giewont występował m.in. w Watykanie przed papieżem świętym Janem Pawłem II i Franciszkiem. Nagroda imienia Władysława Orkana przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w ochronie i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego Małopolski.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Historia srandy porzuconego konia z gminy Jabłonka zakończyła się szczęśliwie. Zwierzę znalazło nowy dom i bezpieczne miejsce do życia. Koń, którego imię w orawskiej gwarze oznacza żart, trafił pod opiekę po tym, jak został porzucony. Dzięki zaangażowaniu wójta gminy Jabłonka oraz współpracy z pensjonatem dla koni w Chyżnem zapewniono mu opiekę i warunki do spokojnego życia. Z czasem sranda stał się lokalną ciekawostką i bohaterem internetowych opowieści, które dodatkowo rozbudowały jego historię. Dziś wiadomo już oficjalnie, że koń został adoptowany i przebywa na zielonych pastwiskach, gdzie żyje spokojnie z dala od medialnego rozgłosu. Może jeszcze trudno to sobie wyobrazić, ale już za rok przy wjeździe do Zakopanego widoku na Tatry nie będą nam zasłaniać wielkogabarytowe reklamy. Radni jednogłośnie przegłosowali dziś uchwałę reklamową. Prace nad nią trwały 11 lat. Kilkukrotnie była konsultowana społecznie. 5 razy wykładano jej treść do wglądu, mówi Marta Gratkowska, kierowniczka Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Zakopanem.
2: Okres na dostosowanie nośników reklamowych i reklam jest przewidziany w uchwale na 12 miesięcy, czyli rok. Dla osób, które przy realizacji swoich reklam uzyskały pozwolenie bądź zgłoszenie zostało przyjęte przez starostę powiatowego, mają okres dłuższy na przystosowanie się 5 lat. Myśmy to rozdzielili ze względu na to, że ta druga grupa osób nabyła te prawa. To są prawa, które im przysługują i powinniśmy je w jakiś sposób respektować.
0: W połowie roku urzędnicy będą rozsyłać informacje do właścicieli reklam przypominające o ich usunięciu. W przypadku niezastosowania się do wytycznych uchwały będzie wszczynane postępowanie polegające na naliczaniu kary.
2: W zależności od wielkości reklamy będą naliczane kary, bo to jest związane ściśle z powierzchnią i następnie, jeśli dana osoba nadal będzie się opierała, to sprawa będzie kierowana do Urzędu Skarbowego i tam już urząd będzie przeprowadzał egzekucję.
3: I w jakiej wysokości będą te kary?
2: Zrobiliśmy taką prostą symulację dla reklamy o powierzchni 10 metrów. To wcale nie jest duża reklama, podkreślam, patrząc na to, co jest przy Zakopiance. No to taka kara za miesiąc wynosi około 9 tysięcy złotych.
1: Radio Alex poleca.
0: Władza i kultura po II wojnie światowej w Zakopanem. To temat prelekcji, która odbędzie się w zakopiańskim Czerwonym Dworze. Prelekcję poprowadzi dr Alicja Tatarczuk-Maciata. Szczegóły zna Beata Denis-Jastrzębska.
3: Na temat II wojny światowej w Zakopanem wydano już niejedną książkę. Opowiada o niej również ekspozycja w Muzeum Palas. Zdecydowanie mniej wiemy o tym, co działo się w mieście po 1945 roku. I właśnie o pierwszych latach powojennego Zakopanego, o jego życiu kulturalnym w cieniu polityki oraz o tym, jaką rolę pełniły środowiska twórcze w okresie przemian ustrojowych, opowie dr Alicja Tatarczuk-Maciata.
0: Wieczór w Czerwonym Dworze odbędzie się w najbliższy poniedziałek, początek o godzinie 18. Kilka dni temu w zakopiańskich szkołach podstawowych i przedszkolach rozpoczął się audyt. Ma on na celu przyjrzenie ich działalności i ewentualnie wprowadzenie Centrum Usług Wspólnych koordynującego działania poszczególnych jednostek. Utrzymanie tych placówek kosztuje miasto rocznie 30 milionów złotych, mówi Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego.
4: W ramach Centrum Usług Wspólnych ma być między innymi jeden nadzór nad finansami szkół jak również w perspektywie na czasu nad administracją. Będzie to skutkować na pewno też tym, że uporządkujemy, ustandaryzujemy i tak naprawdę pomożemy w zarządzaniu pracy dyrektorom. Po to też jest przygotowywany audyt, żeby znaleźć te obszary wymagające uporządkowania i na pewno jakieś zmiany będziemy wprowadzać, ale sukcesywnie i powoli.
0: Zmiany mogą dotyczyć łączenia niezbyt licznych klas czy ujednolicenia godzin pracy szkolnych bibliotek i świetlic.
4: Oczywiście są mało liczebne oddziały i audytor wykazał w jakich miejscach. Na przykład w przypadku szkoły numer 5 liczba uczniów 54 została podzielona na 3 oddziały. Siłą rzeczy wiadomo, że audytor zwrócił na to uwagę. Zgodnie z przepisami prawa w klasach od 4 do 7 przepisy nie wskazują limitu uczniów. I nawet gdyby z 3 oddziałów tam powstały 2, to i tak będzie 27 uczniów i 29. Czy decyzje zostaną podjęte o połączeniu oddziału czy też nie? Dopiero takie decyzje przed nami.
0: Groźbami zmusili 32-letniego mieszkańca Zakopanego do oddania telefonu wartego około 600 zł. Do zdarzenia doszło w rejonie Równi Krupowej, gdzie mężczyźni wcześniej wspólnie spożywali alkohol. Zakopiańscy policjanci szybko zatrzymali dwóch podejrzanych, 50-latka z powiatu wadowickiego i 52-latka z powiatu kamiennogórskiego oraz odzyskali skradziony telefon. Mężczyźni usłyszeli zarzuty zmuszania groźbą i przemocą do określonego zachowania. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i zakaz kontaktu z pokrzywdzonym. Grozi im do 3 lat więzienia.
1: Sport w Radiu Alex.
0: Młodzi sportowcy z Fundacji Handicap Zakopane wrócili z międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych ze Słowacji z imponującym dorobkiem 19 medali. Podczas Down Syndrome Festival w Preszewie rywalizowali z ponad 90 zawodnikami ze Słowacji i Czech. Reprezentanci Zakopanego startowali m.in. w biegach na 50, 100 i 200 metrów, skoku w dal z miejsca, rzucie piłeczką polantową, mini oszczepem oraz pchnięciu kulą. W kategorii 16+ Michał Batkiewicz zdobył 4 złote i 2 srebrne medale, a Anna Szewczyk wywalczyła 3 złote i 3 srebrne. W grupie od 11 do 15 lat Maria Martynia sięgnęła po brązowy medal oraz trzykrotnie zajęła 4 miejsce. Świetnie spisali się też najmłodsi debiutanci. Xavier Hoły zdobył 3 medale za pierwsze i 2 drugie miejsca. Natomiast Marta Halaczek wywalczyła komplet medali złoty, srebrny i brązowy. Gratulujemy. W trybie przyspieszonym przed sądem odpowiedział 26-letni turysta z Australii za jazdę quadem bez uprawnień. Do interwencji doszło we wtorek przed południem w Kościelisku. Policjanci zauważyli 3 quady poruszające się ulicą Salamandra. Pojazdy były mocno zabrudzone, a część kierujących miała problemy z ich opanowaniem. Podczas kontroli okazało się, że jeden z kierowców, obywatel Australii, nie posiada prawa jazdy uprawniającego do kierowania takim pojazdem. Mężczyzna został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia usłyszał wyrok. Dobrowolnie poddał się karze grzywny w wysokości 2000 zł. Dodatkowo sąd orzekł wobec niego półroczny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na terenie Polski.
5: Podsumowaliśmy sobie miniony dzień. Witamy nowy piątek, piąteczek, piątunio. To jest nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. No to gramy. Marek Moc, zapraszam.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Zrywamy kolejną kartkę z kalendarza. Powoli kończy się piękny miesiąc maj, 29 dzień tego miesiąca. No i przed nami ostatni weekend maja. Mamy już 149 dzień roku. Słońce wstało 23 minuty po godzinie 4, zacznie zachodzić 17 minut przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 20 minut. Dzisiaj swoje imieniny świętują Magdalena, Urszula, Maria, także Aleksander, Bogusław, Andrzej, Stefan, Rajmund, Wilhelm, Rajmunda, Maksymin i Maksymina. I jeszcze okazję do świętowania. Mamy Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, jest Europejski Dzień Sąsiada, serdecznie pozdrawiam, Dzień Działacza Kultury i Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Szacunek. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
0: Na Podhalu nad ranem balansowaliśmy na granicy zera. To jest niesamowite. Patrząc w kalendarze, przecież to końcówka maja. A w ciągu dnia w Nowym Targu 18 stopni, w Zakopanem ma być stopni 15, ale dzień raczej pogodny, tak więc korzystajcie z każdego miejsca nasłonecznionego. Tam będzie zdecydowanie przyjemniej. Mniej przyjemnie zrobić ma się jutro. Pojawiać się będą opady deszczu i to przez cały dzień. Miejmy nadzieję, że niedziela nieco nam zrekompensuje tę weekendową aurę.

0: Maja Chwalińska na ustach tenisowego świata rzeczywiście idzie jak burza w turnieju Roland Garros w Paryżu. No, Maria Sakkari będzie jej kolejną przeciwniczką. Nie znamy jeszcze godziny meczu. Trzymać kciuki będziemy, bo rzeczywiście fantastycznie się sprawuje. No i dzisiaj może serce być pęknięte na pół. Iga Świątek, Magdalena Linet w samo południe. Polsko-polski pojedynek w Paryżu. No i pewnie dzisiaj żywiołowy doping dla obu zawodniczek pojawi się na kortach. A wy jaką aktywność na dzisiaj zaplanowaliście? Większość pewnie z pilotem w ręku. No cóż.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
4: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
3: I wyjdziemy tak wysoko?
4: Tak, kochanie, pod same chmury.
3: I zobaczymy pod stopami las?
4: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
3: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
4: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
3: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
4: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
5: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
6: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem. Flisaków Pienińskich. Amfiteatr pod Wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18:00.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Alex.

0: Yeah. Futbolowa kadra Polski przygotowuje się do towarzyskiego meczu. Tym razem we Wrocławiu pan Robercik zrobił sensację niemałą. Przyleciał wczoraj rejsowym samolotem z Barcelony do Wrocławia. Ach, selfikom podobno na pokładzie samolotu nie było końca. Zostawiamy celebrycki świat. Rzeczywistość wokół nas obserwują bacznie nasi dziennikarze. Ich raport w wiadomościach punktualnie o godzinie 7.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex ciało młodego turysty odnalezione w Tatrach spadł z wysokości około 30 metrów. Pożar zabudowań na Krzeptówkach. Nowa droga w Zakopanem zostanie otwarta jeszcze przed wakacjami. W części z kraju i ze świata ogromny pożar lasu na Mazowszu. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
9: W kalendarzach 29 dzień maja.

0: narodowego, który znalazł ciało mężczyzny pod ścianami Zawraciku. Turysta znajdował się poza znakowanym szlakiem. Prawdopodobną przyczyną jego śmierci był około 30-metrowy upadek z wysokości. W działaniach uczestniczyło 19 ratowników TOPR.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Pożar zabudowań przy ulicy Krzeptówki Potok w Zakopanem. Zgłoszenie dotarło do służb około godziny 19. Do akcji skierowano kilka zastępów Straży Pożarnej, w tym druhów z OSP Dzianisz Górny dronowej sekcji poszukiwawczo-ratowniczej. Strażacy wyjechali na miejsce dwoma samochodami. Ich działania polegały m.in. na wprowadzeniu ROT w aparatach ochrony dróg oddechowych do wnętrza budynku, zapewnieniu zasilania wodnego dla wcześniej działających zastępów oraz prowadzeniu prac rozbiórkowych i dogaszaniu pożaru. W remizie w gotowości pozostawał również pojazd z dronami.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: Nowa droga w Zakopanem ma zostać otwarta jeszcze przed wakacjami. Zdecydowanie odciąży ruchliwą ulicę Kasprowicza. Poprowadzono ją od ronda Klimka-Bachledy w stronę ulicy Dosamków i Chramcówek.
2: Trwają odbiory, no i mam nadzieję, że przed wakacjami będzie to uruchomione. Będzie służyć zarówno autobusom wjeżdżającym do centrum komunikacyjnym, jak i wszystkim samochodom osobowym.
3: Zmieni się trochę organizacja ruchu w związku z tym?
2: Tak, teraz jadący od ulicy Droga Dosamków będą mieli pierwszeństwo wjeżdżając w górę na Chramcówki, a jadący z dołu Chramcówek na górę będą musieli ustąpić pierwszeństwa przejeżdżającym z ulicy do Sąku.
0: Z wiceburmistrzem Zakopanego Bartłomiejem Bryjakiem rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. Do miasta pod Giewontem wrócimy w kolejnym serwisie. Miejscy radni podjęli wczoraj uchwałę reklamową.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: W Krościenku nad Dunajcem powstanie tężnia solankowa. Gmina podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji obejmującej budowę obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu. Samorząd zapewnia, że środki na realizację inwestycji zostały już zabezpieczone, a obecnie trwają prace projektowe będące pierwszym etapem przedsięwzięcia. Nowa tężnia ma powstać jeszcze w tym roku. Na koniec ważna wiadomość od organizatorów 8. przeglądu folkloru Pienin Gorców i Podhala Nuta Dunajca. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń do konkursu, początek przesłuchań instrumentalistów, muzyk i śpiewaków w amfiteatrze w Maniowach przesunięto z godziny 10 na godzinę 9. Tyle z regionu. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
4: To już 17. godzina pożaru lasu w dwóch powiatach Mazowsza, wołomińskim i miejskim, kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Warszawy. Ogień objął tam ponad 100 hektarów.
5: Z pożarem walczy ponad 800 strażaków, ponad 220 wozów gaśniczych na miejscu, do tego 4 samoloty lasów państwowych typu Dromader oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk, który także zrzuca wodę na palący się las.
4: O poranku łączymy się z Michałem Radkowskim, który jest na miejscu. Witamy Cię.
6: Witam,
4: i prosimy o te najnowsze informacje.
6: To są dobre informacje. Pierwsza jest taka, że jak mówią strażacy, intensywność pożaru spadła. Po drugie, nie ma wiatru. On wczoraj bardzo utrudniał pracę tym, którzy gasili pożar i powodował, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Po trzecie, nikt nie został poszkodowany, choć część osób, tych mieszkających najbliżej miejsca, gdzie pali się las, trzeba było ewakuować tutaj do pobliskiej szkoły w Stanisławowie. Część osób na noc wybrała się do krewnych, którzy także mieszkają w okolicy. Za chwilę tutaj na miejsce dotrą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że wyśle tu około 100 terytorialsów, mają pomagać służbom w walce z żywiołem. Poza tym wciąż jest tu pełno strażaków i policjantów.
4: Unia Europejska podzielona w sprawie systemu handlu emisjami CO2. 6 krajów, w tym Polska, jest przeciwko propozycji Komisji Europejskiej w sprawie cięć darmowych pozwoleń, informuje Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Ta 6 krajów to Polska, Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja. One alarmują, że jeżeli nie nastąpią radykalne zmiany w propozycjach, może dojść do bankructwa cementowni, hut czy zakładów chemicznych.
7: Postulaty 6 krajów poparły Włochy, które uznały propozycję Komisji Europejskiej za dalece niewystarczającą. Podobne stanowisko zajęła Austria i Węgry. Niemcy także mówiły o konieczności przedłużenia darmowych pozwoleń, a Francja i Hiszpania przedstawiły własną propozycję, domagając się od Komisji większej elastyczności. W sumie około 10 krajów chce zmian i niewykluczone, że byłoby gotowych zagłosować przeciwko propozycji Komisji. Po przeciwnej stronie są Dania, Szwecja, Finlandia i Holandia. Te kraje sprzeciwiają się zmianom w ETS-ie, bo ich przemysł już zainwestował w czystą produkcję. Poluzowanie byłoby ich zdaniem niesprawiedliwe dla tych, co już ponieśli koszty.
8: Na Podhalu nad ranem balansowali

0: jesteśmy na granicy zera. To jest niesamowite. Patrząc w kalendarze, przecież to końcówka maja. A w ciągu dnia w Nowym Targu 18 stopni, w Zakopanem ma być stopni 15, ale dzień raczej pogodny, tak więc korzystajcie z każdego miejsca nasłonecznionego. Tam będzie zdecydowanie przyjemniej. Mniej przyjemnie zrobić ma się jutro. Pojawiać się będą opady deszczu i to przez cały dzień. Miejmy nadzieję, że niedziela nieco nam zrekompensuje tę weekendową aurę.
1: Chciałabym przywitać się w jakiś oryginalny sposób, ale powiem tylko tyle. Piątek.
0: Pięknie pani to powiedziała przed milionami słuchaczy.
1: Ewelina Kroczek.
0: I Marek Moc.
1: Dzień dobry.

0: to piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Sprawdzamy, cóż tam gwiazdy dzisiaj nam przynoszą.
1: Skorpionie, dziś możesz usłyszeć wiadomość, która najpierw wywoła zdziwienie, a chwilę później szeroki uśmiech. Czasem najlepsze niespodzianki przychodzą bez zapowiedzi, a wieczorem warto odpuścić kontrolę i pozwolić sobie na trochę spontaniczności, bo właśnie tam czai się dobra energia.
0: Waga! Ktoś będzie dziś liczył na twoją dyplomację i spokojne podejście, a ty po raz kolejny pokażesz, że potrafisz łagodzić nawet największe napięcia. W sprawach serca szykuje się drobny zwrot akcji. Niewinne słowo może zmienić naprawdę wiele.
1: Koziorożcu, to dobry dzień, by wrócić do planu, który ostatnio został odłożony na później, bo dziś łatwiej będzie znaleźć motywację i konkrety, a wieczór przyniesie chwilę wytchnienia i przypomnieć, że sukces smakuje najlepiej wtedy, gdy jest czas, żeby się nim nacieszyć.

0: Pora Nex z Radiem Alex. Mówiliśmy o tym już wczoraj, ale warto przypomnieć, szczególnie tym, którzy wtedy jeszcze walczyli z budzikiem, o to, co wydarzy się jutro.
1: Jeśli więc nie macie planów na Dzień Dziecka, to przypominamy, że Poronin ma gotowy scenariusz na aktywną i rodzinną sobotę.
0: Już jutro odbędzie się tam piłkarski Dzień Dziecka, czyli sporo ruchu, emocji i sportowej zabawy.
1: Będą mecze, piłkarskie konkurencje. Będzie też mecz dzieci kontra rodzice. No tam ambicja włącza się szybciej niż gwizdek sędziego. I co ważne, każdy uczestnik dostanie medal.
0: Czyli szykuje się dzień pełen śmiechu, sportu i rodzinnej atmosfery. Zapamiętajcie, 30 maja, gminny stadion sportowy w Poroninie. Start o godzinie 12.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
7: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem. Flisaków Pienińskich. Amfiteatr pod Wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: O reklamie.
0: 15 stopni maksymalnie dzisiaj w Zakopanem, jutro podobnie, 19 ma być w niedzielę. Dzisiaj jeszcze dość sporo słonecznego nieba nas czeka. Jutro niestety przewaga chmur z przelotnymi opadami deszczu, będzie padało niemal przez cały dzień. W niedzielę znowu zrobić ma się pogodnie i bez opadów. Opady powrócić mają w poniedziałek. No i temperatura też jakoś tak bez szaleństw, przynajmniej na razie.

0: dawna, to wiem.
1: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
2: Nie wiem, czy wiedziałeś, Marek, ale w Japonii istnieją takie napcafe, kawiarnie, gdzie nie płacisz za kawę, tylko za drzemkę. Na przykład w Tokio można wynająć kapsułę albo fotel i przespać sobie tam 20-30 minut w środku dnia.
1: Czyli tak legalnie, zamawiam reset.
2: I co ciekawe, w Japonii to zupełnie normalne. Istnieje pojęcie inemuri, czyli drzemka w obecności. Można na przykład przysnąć sobie w metrze albo na spotkaniu z szefem. I to często oznaka ciężkiej pracy, a nie lenistwa.
1: O, a u nas by się kazali od razu obudzić, tam doceniają, poproszę. O.
2: No fajnie, nie? Oni już to wiedzą, że czasem najbardziej produktywną rzeczą dnia jest chwila, kiedy nikt od nas nic nie chce.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: 29 dzień maja w kalendarzu. No to sprawdzamy, szukamy jakiejś myśli przewodniej i chyba mamy tak tuż przed weekendem.
1: Tak, tak. Posłuchajcie. I głowa musi odpoczywać, nie tylko ręce.
0: To przysłowie tadżyckie podobno. A ja mam takie. A to wielka umiejętność umieć odpoczywać. Wiesław Myśliwski.
1: Mamy nadzieję, że tę umiejętność podczas weekendu będziecie mieć opanowaną, a sztukę relacji i wydarzeń opanowali nasi dziennikarze. Efekty ich pracy już za chwilę o 8 w wiadomościach.
2: Już za chwilę w Radiu Alex. Turysta z Australii zatrzymany za kierowanie quadem bez wymaganych uprawnień. Dobrowolnie poddał się karze. Zakopane z uchwałą reklamową. W części z kraju i ze świata płonie las pod Warszawą. O 8 wracamy do ogromnego pożaru. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
18: Jest 7 miejsc.
17: I rower, i mój kocyk. No i buba.
19: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Po reklamie.
1: To już 8 na zegarach. Piątkowy poranek. Zapraszamy na wiadomości.
2: Anna Krudek, zaczynamy. 26-letni turysta z Australii odpowiadał w trybie przyspieszonym za kierowanie quadem bez uprawnień. Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem na ulicy Salamandra w Kościelisku. Policjanci patrolujący teren nieoznakowanym radiowozem zauważyli konwój trzech quadów. Pojazdy były zabłocone, a dwaj kierujący mieli problemy z ich opanowaniem. Jak się okazało, podczas kontroli jeden z quadów zarejestrowany jako ciągnik rolniczy prowadził 26-letni obywatel Australii bez wymaganych uprawnień. Mężczyzna został. Sąd wymierzył

0: 11 lat. Kilkakrotnie była konsultowana społecznie, 5 razy wykładano jej treść do wglądu.
1: Okres na dostosowanie nośników reklamowych i reklam jest przewidziany w uchwale na 12 miesięcy, czyli rok. Dla osób, które przy realizacji swoich reklam uzyskały pozwolenie bądź zgłoszenie zostało przyjęte przez starostę powiatowego, mają okres dłuższy na przystosowanie się 5 lat. Myśmy to rozdzielili ze względu na to, że ta druga grupa osób nabyła te prawa. To są prawa, które im przysługują i powinniśmy je w jakiś sposób respektować.
0: W połowie roku urzędnicy będą rozsyłali informacje do właścicieli reklam przypominające o konieczności ich usunięcia. Za uchylenie się od tego obowiązku grożą kary. Jakie? O tym w kolejnym serwisie. Mówiła kierowniczka Biura Planowania Przestrzennego w Zakopiańskim Urzędzie Miasta Marta Gratkowska. I zostajemy w Zakopanem. Dzisiaj w mieście odbędzie się pierwsza edycja nocnego biegu Plusz Night Run Zakopane. W programie znajdą się również wydarzenia dla najmłodszych i całych rodzin.
2: Do momentu tego startu o 20:00 na pewno będzie się działo. Strefa startu i mety na stadionie miejskim w Zakopanem.
0: Mówił dyrektor sportowy wydarzenia Kuba Kliszcz. Bieg odbędzie się na dwóch dystansach, 10 i 5 kilometrów. Uwaga, w związku z organizacją biegu kierowców czekają utrudnienia. Dzisiaj w godzinach od 19:50 do 21:15 nastąpią czasowe zamknięcia dróg oraz ograniczenia ruchu na trasie obejmującej następujące ulice: Władysława Orkana, Józefa Piłsudskiego, Bronisława Czecha, Stefana Żeromskiego i Jana Sabały. Ruch drogowy będzie przywracany niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia lub po pokonaniu danego odcinka przez ostatnich zawodników w limicie czasowym, zapowiada Zakopiański Urząd Miasta. Tyle z regionu. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
3: Akcja gaśnicza na Mazowszu może potrwać nawet 4 dni. Od wczoraj pali się ponad 100 hektarów lasów w powiatach wołomińskim i mińskim.
4: To okolice miejscowości Międzyleś, droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów, przypominamy, cały czas jest zablokowana.
3: Ponownie w faktach łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy cię. Michale, dlaczego ta akcja może się zakończyć dopiero w przyszłym tygodniu?
5: Chodzi o bardzo trudny teren, który trzeba bardzo dokładnie przeczesywać, by ugasić każdy skrawek ziemi, wyjaśnił mi przed chwilą Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
6: W tej chwili pożar jest opanowany, ponieważ całą noc pracowały ciągniki, które oborywały ten teren i w tej chwili on się nie rozprzestrzenia. Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie, które przy tego typu zdarzeniach zawsze może mieć, bo są dymy, są jakieś zarzewia, gleba jest z murszem, więc ona się będzie długo tam paliła.
5: Ognia już niemal nie widać, ale drzewa nikną za grubą, gęstą warstwą dymu. Jak nieoficjalnie słyszę, akcja gaśnicza, w której teraz uczestniczy ponad 800 strażaków, a wciąż dojeżdżają kolejni, może potrwać jeszcze nawet 4 dni. Jak słyszałem w 1999 roku, gdy również w tym miejscu palił się las, wtedy to był nieco większy obszar, bo 150-200 hektarów, akcja gaśnicza zakończyła się dopiero po 9 dniach. Z miejscowości Międzyleś na Mazowszu, Michał Radkowski.
3: A na koniec bój o Ekstraklasę.
4: Aż 5 goli padło wieczorem w barażu między Wieczystą Kraków a Polonią Warszawa. Wieczysta od 45 minuty grała w osłabieniu, po tym jak czerwoną kartkę otrzymał Dziermanowicz, no ale i tak wygrała mecz 3-2 i awansowała do finału baraży. Nie pomógł głośny doping kibiców Polonii. No i Polonia drugi sezon z rzędu odpada w półfinale barażu o PKO BP Ekstraklasę. Rok temu gorsi byli od Wisły Płock.
3: W finale na Wieczystą czeka Chrobry Głogów.
4: Chrobry dopiero w rzutach karnych rozstrzygnął mecz z LKS-em Łódź. Finał baraży przed nami w niedzielę. Wieczysta kontra Chrobry na stadionie, na którym gra już pewna Ekstraklasy Wisła Kraków. Godzina 20:45.
3: Zatem kolejny piłkarski weekend pod Babelem.
4: Gorący piłkarski weekend pod Babelem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Baysan, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: 15 stopni maksymalnie dzisiaj w Zakopanem, jutro podobnie, 19 ma być w niedzielę. Dzisiaj jeszcze dość sporo słonecznego nieba nas czeka. Jutro niestety przewaga chmur z przelotnymi opadami deszczu, będzie padało niemal przez cały dzień. W niedzielę znowu zrobić ma się pogodnie i bez opadów. Opady powrócić mają w poniedziałek. No i temperatura też jakoś tak bez szaleństw, przynajmniej na razie.

0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: W tej godzinie o jedzeniu, o smakach docenionych przez innych.
3: Będzie też o miejscach, które najchętniej odwiedzamy podczas weekendów.
2: Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
2: Zapraszamy.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: To teraz mamy bardzo dobrą informację dla smakoszy. Prawie 200 restauracji z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin, a 11 dostało te kulinarne Oscary, czyli słynne gwiazdki.
0: I co ważne, po raz pierwszy inspektorzy odwiedzili wszystkie województwa.
1: I najlepsza wiadomość? Pierwszą w historii polską gwiazdkę dla kobiety zdobyła Beata Śniechowska z Wrocławia, a mówi się, że najlepsi kucharze to wyłącznie mężczyźni.
0: Choć najbardziej utytułowanym szefem w Polsce nadal pozostaje Przemysław Klima z dwiema gwiazdkami.
1: Jedno jest pewne, Polska coraz bardziej smakuje światu.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Sprawdziliśmy, Rzym znowu numerem jeden na długi czerwcowy weekend. Polacy od lat są wierni wiecznemu miastu.
0: Ale tuż za nim, także wakacyjnie, Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Malta, czyli plan jest prosty. Dużo słońca i jeszcze więcej zdjęć do wrzucenia.
1: No, z pewnością. A Polacy w Polsce chętnie wyjeżdżamy. Chyba najchętniej nad morze i co ciekawe, coraz rzadziej na 2-3 dni.
0: Bo dziś długi weekend brzmi bardziej jak mini urlop. Coraz więcej osób wybiera nawet 6-dniowe wyjazdy.
1: Gdziekolwiek jedziecie, niech najważniejszy cel zostanie osiągnięty. Odpoczynek. I tego wam życzymy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
5: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
6: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
9: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciało koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają w Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
0: Ciśnienie na Podhalu w tej chwili na poziomie 1026 hektopaskali. Zacznie nam wolno spadać. Biometr jest w porządku. Wiatr raczej słaby i umiarkowany. Powieje dzisiaj z północnego zachodu. W nocy zmieni się na południowy. Jutro ma powiać z zachodu, czyli tak trochę będzie kręcił. Przypomnę, temperatura na poziomie 15 stopni dziś i jutro w samym Zakopanem, a w Nowym Targu 18, czyli zawsze kilka kresek więcej.
5: Radio Alex.

0: To piątkowy poranek z Radiem Alex.
1: Margie, już uprzedzałam, że od 4 do 7 czerwca w Zakopanem nie biorę odpowiedzialności za liczbę zjedzonych kalorii. Nie, nie, nie.
0: Tak, tak, czyli pierwszy street food Polska Festiwal oficjalnie wygrywa z każdą dietą?
1: Tak, tak, oczywiście, że tak. Na równi krupowej pojawią się smaki, przypominamy, z całego świata. Będzie kuchnia hiszpańska, azjatycka, amerykańska, grecka, no i oczywiście polska.
0: Czyli będzie można zrobić kulinarną podróż dookoła świata bez ruszania się z Zakopanego.
1: No i to bardzo smaczną i też będą dania na słodko i coś dla mięsożerców i dla tych, którzy wybierają wegę.
0: Do tego DJ-e, pokazy kulinarne i atrakcje dla dzieci. Brzmi jak plan idealny na długi spacer zakończony dokładką.
1: Zapamiętajcie tę datę od 4 do 7 czerwca. Pierwszy Street Food Polska Festiwal w Zakopanem.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Po reklamie.

0: 29 dzień maja w kalendarzu. Mamy piątek, sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: Teraz skupcie się, bo to trudna rzecz będzie. W 1919 roku obserwacja przesunięcia położenia gwiazd podczas zaćmienia słońca potwierdziła teorię względności Alberta Einsteina.
0: No dobrze, ja taka właśnie byłam skoncentrowana właśnie teraz. Okej, okay, dobra. 1953 rok. Nowozelandczyk Edmund Hillary wraz z nepalskim Sherpą jako pierwsi w historii weszli na szczyt Mount Everestu.
1: Waszym Everestem na dziś jest oczywiście dotrwanie do końca pracy. Ale od czego jest radio? Będziemy wam towarzyszyć za chwilę u nas wiadomości.
2: W tych wiadomościach Radia Alex znamy zwycięskie projekty budżetu obywatelskiego w Nowym Targu. Uchwała reklamowa w Zakopanem. Wysokość kar będzie zależała od wielkości reklamy. W drugiej części serwisu 800 ratowników, 300 hektarów terenu, walka z pożarem lasu pod Warszawą. Anna Krudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem. Flisaków Pienińskich. Amfiteatr pod Wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18:00.
6: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Dzisiaj już zapraszam was serdecznie na Zakopiański Dzień Dziecka, 31 maja od 11 na Dolnej Równi Krupowej. Jak co roku czeka na was mnóstwo świetnej zabawy, atrakcje przygotowaliśmy dla całych rodzin. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
3: Piątek, 29 dzień maja. Jest 9:00. Czas na wiadomości.
4: Anna Krudek, zapraszam. Mieszkańcy Nowego Targu wybrali projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2026. W tegorocznej edycji głos oddały 2094 osoby. Do podziału było 500 000 zł, 450 tysięcy na projekty inwestycyjne i 50 tysięcy na zadania społeczne.
5: Jeśli chodzi o zadania, proszę Państwa, inwestycyjne, twarde, na miejscu pierwszym wygrało zadanie pod tytułem Bezpieczny Nowy Targ, zintegrowany system monitoringu w 10 lokalizacjach miejskich. Rzeczywiście bardzo duży był odzew ze strony mieszkańców, osiedli wielorodzinnych, którzy chodzili, przychodzili, dzwonili, dopytywali się o możliwości głosowania. To zadanie zdobyło 685 punktów. Na miejscu drugim jest przyjazna przestrzeń, zieleń i rekreacja, 416 punktów. I na miejscu trzecim ucz się ucz, bo nauka to do życia klucz. Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta oraz zakup sprzętu dla OSP oraz grupy potwajeńskiej GOPR-u.
4: Mówił Wojciech Watycha z Nowotarskiego Urzędu Miasta. A całą listę zwycięskich projektów znajdziecie na radioalex.com. Wczoraj poznaliśmy również

0: Jeśli dana osoba nadal będzie się opierała, to sprawa będzie kierowana do Urzędu Skarbowego i tam już urząd będzie przeprowadzał egzekucję.
1: W jakiej wysokości będą te kary?
0: Zrobiliśmy taką prostą symulację dla reklamy o powierzchni 10 metrów. To wcale nie jest duża reklama, podkreślam, patrząc na to, co jest przy zakopiance. No to taka kara za miesiąc wynosi około 9 tysięcy złotych.
2: Z kierowniczką Biura Planowania Przestrzennego w Zakopiańskim Urzędzie Miasta Martą Gratkowską rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
3: Radio Alex poleca.
2: Symboliczna złotówka wystarczy, by przez cały dzień bez limitu czasu korzystać z atrakcji Term Zakopiańskich. To wyjątkowa jubileuszowa promocja przygotowana z okazji 20-lecia działalności obiektu i organizowanego z tej okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się już jutro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji, m.in. dmuchany tor przeszkód, gry i zabawy z animatorami, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, wata cukrowa oraz spotkanie z maskotką Termusiem. Impreza rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do wieczora. Organizatorzy przygotowali także poczęstunek i upominki dla dzieci do wyczerpania zapasów. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Alex, a szczegółowy program znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Tyle z regionu. Teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
4: Niestoła już 300 hektarów terenu obejmuje akcja gaśnicza na Mazowszu. To są najnowsze informacje z Międzylesia, gdzie działa sztab kryzysowy w związku z ogromnym pożarem lasów w powiatach wołomińskim i mińskim.
5: Ponownie o poranku łączymy się z naszym reporterem Michałem Bratkowskim, który jest miejscu. Masz najnowsze informacje właśnie dotyczące pożaru.
6: Tak, przed chwilą strażacy podali, że rzeczywiście teren objęty ogniem zwiększył się trzykrotnie w porównaniu z tym, co działo się tu przed północą. Winny jest silny wiatr, który jeszcze bardzo mocno wiał w nocy. Teraz jest na szczęście spokojniej.
7: Na chwilę obecną ta cyfra jest większa, ponieważ tutaj las przeplata się z trzcinowiskami, z nieużytkami, więc jeżeli mierzymy ten teren naszych działań z dronów, no to mamy około 300 hektarów.
6: Powiedział tu przed chwilą nadbrygadier Sławomir Sierpatowski z Państwowej Straży Pożarnej. Co chwila nad naszymi głowami widać policyjny Black Hawk. Za chwilę mają dotrzeć 4 dromadery i 2 śmigłowce lasów państwowych. W akcji uczestniczy 225 pojazdów strażackich, ponad 800 ratowników. Na miejscu są już też terytorialsi, którzy pomagają w dogaszaniu pogorzeliska. Na razie nie wiadomo, kiedy ewakuowani mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Wiele zależy od pogody, a na dziś niestety przewidziany jest znów bardzo silne wiatry.
5: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które przekazało Ukrainie protest wobec nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
4: UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, to działająca w latach 40. formacja wojskowa, która jest odpowiedzialna m.in. za mordowanie Polaków w trakcie rzezi wołyńskiej.
5: Połączymy się z Krzysztofem Berendą.
8: Witam.
5: Witamy, Krzysztof. Jak dokładnie wyglądała reakcja naszej dyplomacji?
8: Jak ustaliłem wczoraj, doszło do spotkania polskiego wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem. Jasno wyraził tam sprzeciw wobec takiej decyzji i raz jasno wyraziliśmy, jak bolesne to jest dla Polaków, a przede wszystkim jaki gniew wywołuje to w Polsce i jak mocno zniechęca wielu Polaków do Ukrainy w tym trudnym wojennym czasie, a to jest niestety najlepszym możliwym prezentem dla Rosji i dla Putina.
9: Ciśnienie na Podhalu w tej chwili na poziomie 1026 hektopaskali. Zacznie nam wolno spadać. Biometr jest w porządku. Wiatr raczej słaby i umiarkowany. Powieje dzisiaj z północnego zachodu. W nocy zmieni się na południowy. Jutro ma powiać z zachodu, czyli tak trochę będzie kręcił. Przypomnę, temperatura na poziomie 15 stopni dziś i jutro w samym Zakopanem, a w Nowym Targu 18, czyli zawsze kilka kresek więcej.
10: Będzie kawa, będą plotki. Szykuje się huczne wesele.
9: Kto, kiedy i gdzie? I czy nas zaproszą? No, o tym wszystkim w tej godzinie.
10: Ewelina Kroczek
9: i Marek Moc.
10: Zapraszamy.
3: Radio

0: piątkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i kawa z ploteczką.
1: W showbiznesie szykuje się jedno z najgłośniejszych wydarzeń roku. Taylor Swift i Travis Kelce planują ślub. A spekulacje już rozgrzały media na całym świecie, bo każdy szczegół ceremonii jest oczywiście pilnie strzeżony.
0: Jak podają zagraniczni donosiciele, para ma powiedzieć sobie tak 3 lipca w Nowym Jorku, a goście o miejscu uroczystości dowiedzą się dopiero w ostatniej chwili.
1: Listę zaproszonych robi wrażenie około 150 osób, w tym między innymi Selena Gomez, Gigi Hadid, Ed Sheeran na przykład.
0: Oho, wśród nazwisk pojawia się też książę William, który podobno pół żartem, pół serio już czeka na zaproszenie.
1: A panna młoda? No cóż, panna młoda ma postawić na styl inspirowany Elizabeth Taylor, czyli elegancja, koronki. Wyraźnie podkreślona sylwetka pewnie już nic nie je.
0: Jedno jest pewne, to będzie ślub, o którym świat jeszcze długo nie zapomni.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram.

0: tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50 plus. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50 plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
0: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.
11: Synoptycy prognozują na poranek przeważnie małe zachmurzenie, ale gdzieniegdzie na niebie pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 16 do 19 stopni, a na szczytach Tatr około 7 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał rano słaby i zmienny wiatr, później słaby i umiarkowany z północnego zachodu i zachodu. Teraz tyle o pogodzie, kolejna prognoza po wiadomościach o 10.00.

0: piątkowy poranek w Radiu Alex. Weekend przed nami, długi weekend też przed nami, jeśli nie macie planów w kierunek Zakopane, bowiem od wczoraj trwają Dni Zakopanego. A co to oznacza?
1: Że to nie będzie weekendowy sprint, tylko porządny maraton dobrej zabawy, bo potrwa aż do 9 czerwca. W programie oczywiście koncerty, wystawy, spotkania autorskie, wiele niespodzianek.
0: Na najmłodsi też nie będą się nudzić. Będzie Zakopiański Dzień Dziecka, warsztaty z dinozaurami i coś dla fanów Hogwartu.
1: Pełny program wydarzeń znajdziecie na stronie festiwale.zakopane.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem. Flisaków Pienińskich. Amfiteatr pod Wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
7: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów

0: Юки до Медиамаркт.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.

0: Dziś jest Europejski Dzień Sąsiada i można zacytować słowa piosenki. Pamiętasz, Marek? Jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada.
1: No i życzymy wam, żeby w sobotę nie kosił trawników o 6 rano. Dbajmy o sąsiedzkie więzi. Warto.
0: A my już za kilka chwil zapraszamy was na wiadomości. Zostańcie z nami.
2: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. Znamy szczegóły wczorajszego pożaru drewnianego budynku na Krzeptówkach. Akcja gaśnicza wymagała użycia specjalistycznego sprzętu i trwała około 5 godzin. W części z kraju i ze świata dziś kluczowa rozmowa premiera Węgier z szefową Komisji Europejskiej. Anna Krudek. Do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca.

0: I jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.

0: 699 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: To wiątkowy poranek, na zegarach 10, u nas kolejne wiadomości.
3: Anna Krudek, zaczynamy. Jak już informowaliśmy w Radiu Alex, wczoraj około godziny 19 na ulicy Krzeptówki Potok wybuchł pożar. Płonął dwukondygnacyjny drewniany budynek. Akcję gaśniczą utrudniały duże ilości siana składowanego na poddaszu budynku. Do gaszenia pożaru zaangażowano 80 strażaków i sprzęt również z powiatu nowotarskiego.
4: W budynku mieszkała jedna starsza kobieta. Ona została ewakuowana przez sąsiada, młodego mężczyznę. Te dwie osoby nie doznały żadnych obrażeń. Pracowaliśmy przy tym zdarzeniu prawie 5 godzin. Akcja wiązała się z koniecznością rozbiórki sporej części dachu. To siano należało usunąć. Na miejscu pracował ciągnik z JRG Nowy Targ z takim specjalnym żurawiem, który wyciągał nam to siano, oraz taka ładowarka teleskopowa z OSP Kościelisko. Te dwa urządzenia naprawdę przyspieszyły i ułatwiły całą akcję.
3: Akcja strażaków zakończyła się około północy. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Sprawą zajmie się policja i biegły z zakresu pożarnictwa. Mówił komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zakopanem Andrzej Król-Łęgowski.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Kilka dni temu w zakopiańskich szkołach podstawowych i przedszkolach rozpoczął się audyt. Ma on na celu przyjrzenie się ich działalności i ewentualnie wprowadzenie Centrum Usług Wspólnych koordynującego działania poszczególnych jednostek. Utrzymanie tych placówek kosztuje miasto rocznie 30 milionów złotych.
6: W ramach Centrum Usług Wspólnych ma być między innymi jeden nadzór nad finansami szkół, jak również w perspektywie czasu nad administracją.

0: Tu wrócimy w kolejnym serwisie, mówiła wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: Mieszkańcy powiatu nowotarskiego zdecydowali, które inicjatywy w ramach budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane w 2026 roku. Wśród zwycięskich propozycji znalazły się aktywny senior na Spiszu, Babia Góra Kap, pierwsza pomoc Młodzież Ratuje Życie, Lato w Mizernej, Święto Lasu i Tradycji, piąty trybski piknik rodzinny, piknik mocy Fit and Safe, wracamy do gry Czarny Dunajec gra w siatkówkę, piekielnicki Dzień Dziecka, festiwal bobów w kawie oraz Mistrzostwa Podhala w skokach przez przeszkody i zrywce drzewa w Łopusznej. Wszystkie projekty będą realizowane w drugim półroczu 2026 roku i mają na celu aktywizację mieszkańców oraz rozwój życia społecznego w powiecie nowotarskim. Tyle z regionu. Teraz przed Wami wiadomości z kraju i ze świata, które przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Dogaszenie pożaru potrwa przynajmniej kilka dni, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Tomasz Telejkowski rozmawiał z ministrem spraw wewnętrznych i administracji w sztabie kryzysowym akcji w Międzylesiu w pobliżu miejsca centrum pożaru lasu na Mazowszu.
2: Od wczoraj strażacy walczą z ogniem w powiatach wołomińskim i miejskim.
4: Dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony takiej geometrycznej ten pożar, czyli jego obrys, zostanie opanowany.
5: Będą kolejne ewakuacje?
4: Tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczną.
3: Z najnowszych informacji ze sztabu prowadzonej akcji gaśniczej wynika, że ogień, jak mówiliśmy, objął około 300 hektarów terenu.
2: Przenosimy się teraz do Stanisławowa, gdzie ewakuowano część osób, które znajdowały się właśnie najbliżej pożaru. Łączymy ponownie się z Michałem Radkowskim. Co z tymi osobami?
6: No one ostatnią noc spędziły w tutejszej podstawówce, w Stanisławowie. Dziś rano zostały stąd zabrane. Na razie nie mogą wrócić do swoich domów. Mają być rozwiezieni przez urzędników, albo do ich rodzin, albo do własnych mieszkań, bo jak się dowiedziałem, część z nich to działkowicze, którzy w Ołdakowiźnie i Żądze, a więc miejscowościach tutaj niedaleko, z których wczoraj ewakuowano 42 osoby, mają swoje działki rekreacyjne. Jak słyszę nieoficjalnie, nie wszyscy wczoraj zostali ewakuowani, choć znajdowali się blisko obszaru ogarniętego ogniem. Dziś jednak sytuacja jest znacznie spokojniejsza, no jak zapewniał szef MSWiA na naszej antenie, nie będzie konieczności ewakuacji kolejnych osób.
2: A dzisiaj kluczowe rozmowy premiera Węgier, Petera Madziara z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.
3: Chodzi o odblokowanie przez Brukselę pieniędzy z funduszy, które zostały wstrzymane jeszcze za czasów rządów Viktora Orbana.
2: Katarzyna Szymańska-Borginą.
7: Węgry chcą zabezpieczyć przede wszystkim 10 miliardów euro z KPO, ale termin na ich wykorzystanie mija w sierpniu. Komisja Europejska sugeruje więc skupienie się na grantach, co może oznaczać utratę 4 miliardów euro pożyczek. Z odblokowaniem 20 miliardów euro z funduszy strukturalnych nie ma pośpiechu. Sprawa jest uzależniona od reform sądownictwa i praw mniejszości. Pieniądze dla Węgier są nieformalnie powiązane ze zgodą Budapesztu na negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Bruksela chce, by Peter Madziar odblokował pierwszy dział negocjacyjny w czerwcu, a potem szybko wszystkie kolejne. Viktor Orban blokował te rokowania, zarzucając Ukrainie, że łamie prawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. To może być trudna rozmowa, bo Peter Madziar w tej kwestii ma stanowisko dosyć podobne.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków, dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: W prognozach na dzisiaj dużo słońca. Pogoda będzie zachęcała do spacerów. Od czasu do czasu na niebie możemy zobaczyć co prawda więcej chmur, ale te nie przyniosą ze sobą deszczu. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem termometry wskażą około 17 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał umiarkowany, okresami dość silny wiatr z północnego zachodu, osiągający w porywach do 55 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków, dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: No tak po 10 lubimy szukać jakichś takich absurdalnych tematów, takich pod tytułem co?
11: No i chyba coś mamy w tym temacie. Zostańcie więc z nami.
10: Ewelina Kroczek
11: i Marek Moc.
10: Zapraszamy.
1: Radio Alex.

0: To piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Marek, wyobraź sobie podróż na Marsa, która trwa miesiącami. Wiesz, zero pralni, zero nowych ubrań z Ziemi, tylko to, co masz na sobie.
0: Czyli kosmiczna wersja, trzeba było wziąć więcej skarpet, tak?
1: Tak, tak. Naukowcy z Uniwersytetu w Alabamie mają pomysł. Zamiast pralki, miotacz plazmy. Strumień zjonizowanej energii, oczywiście czytam z notatek, bo bym chyba nie zapamiętała. Otóż strumień zjonizowanej energii, który niszczy bakterie i odświeża tkaniny.
0: No, nie da się ukryć, brzmi kosmicznie.
1: Ale wiesz, kiedy próbuję to sobie wyobrazić, że robię pranie z pomocą miotacza plazmy, to zastanawiam się, czy wyszłabym z tego żywa.
0: No, to z pewnością byłoby nieziemskie doświadczenie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą,
6: och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
11: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd.

0: Mony 3A. Telefon 790-200-020.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Kastorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: Po reklamie.
10: Jak prognozują synoptycy, dzisiaj możemy liczyć na słońce. Na niebie pojawią się nieliczne chmury. Gdzieniegdzie może być ich momentami nieco więcej, ale nie powinno padać. Temperatura maksymalna w Nowym Targu wyniesie około 19 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie wiał rano słaby i zmienny wiatr, później słaby i umiarkowany z północnego zachodu i zachodu.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Czasem sięgamy po informacje pod tytułem wow, wielkie oczy, które nas absolutnie szokują. No i chyba coś takiego znalazłam. W świecie modyfikacji ciała jest postać, która poszła dalej niż tatuaże i takie różne podobne.
0: Dalej? No, czyli tak. Gdzie dokładnie kończy się dalej?
1: No to już, słuchaj. Antoine Alfredo z Francji od lat zmienia swój wygląd, by upodobnić się, uwaga, do kosmity. Ma wytatuowane niemal całe ciało i przeszedł bardzo radykalne zabiegi, na przykład zmienił rysę twarzy, usunął fragment nosa i uszu. To już boli, te informacje mnie już bolą.
0: To już nie jest styl, to taka pełna transformacja.
1: On mówi, że to projekt życia i twierdzi, że, uwaga, jest ukończony w około 75% i wciąż idzie dalej.
0: Nie, wy nie idźcie tą drogą, absolutnie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i

0: Dzieci do Media Markt.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.
3: Radio Alex.
4: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: 29 dzień maja to piątek. Kto obchodzi urodziny? Sprawdźmy, jeśli chodzi o znane osoby. Latoya Jackson, siostra Michaela i Janet, obchodzi 70. urodziny. 51 lat. Kończy Mel B, czyli była wokalistka Spice Girls.
1: A swoje imieniny świętują Magdalena, Urszula, Maria, Aleksander, Bogusław, Andrzej, Stefan, Rajmund, Wilhelm, Rajmunda, Maksymin i Maksymina.
0: Najlepsze życzenia dla Was, a my zapraszamy na wiadomości.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. Olbrzymia lawina zeszła w Mąkowej Dolinie na Słowacji. Szlak zamknięty do odwołania. W części z kraju i ze świata inflacja w Polsce zaskoczyła ekonomistów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego lekko spadła w ostatnim czasie. Anna Grudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit. W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
16: Mediamarkt.
15: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Dziś piątek, 29 dzień maja, na zegarach 11:00, przyszła pora na kolejne wiadomości.
3: Anna Grudek. Zapraszam. Słowacki Tatrzański Park Narodowy zamknął szlak prowadzący ze Zdziaru na szeroką przełęcz w Tatrach Bielskich. Przyczyną zamknięcia szlaku jest olbrzymia lawina, która zeszła w Mąkowej Dolinie.
4: Pracownicy TANAP-u szacują, że lawina naniosła materiał o długości prawie pół kilometra i szerokości 50 metrów. Jej grubość może wynosić nawet 10 metrów. Tę warstwę podmywa potok, powodując niebezpieczeństwo zapadania się naniesionego materiału. Tak olbrzymie masy śniegu prawdopodobnie nie roztopią się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Ostatnio tak wielka lawina zeszła w tym rejonie 2 lata temu w lipcu. Pod masami błota zginęły wtedy 2 kobiety.
3: To była Beata Denis Jastrzębska. Dziękuję za relację.
0: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Jak już wiecie z Radia Alex, w zakopiańskich szkołach podstawowych i przedszkolach ruszył audyt mający ocenić ich funkcjonowanie oraz ewentualne wprowadzenie Centrum Usług Wspólnych, które koordynowałoby pracę placówek. Zmiany mogą dotyczyć łączenia niezbyt licznych klas czy ujednolicenia godzin pracy szkolnych bibliotek i świetlic. Właśnie one wzbudziły niepokój rodziców uczniów szkoły podstawowej nr 5.
5: Oczywiście są mało liczebne oddziały i audytor wykazał w jakich miejscach. Na przykład w przypadku szkoły nr 5 liczba uczniów 54 została podzielona na 3 oddziały. Siłą rzeczy wiadomo, że audytor zwrócił na to uwagę. W klasach od 4 do 7 przepisy nie wskazują limitu uczniów. I nawet gdyby z 3 oddziałów tam powstały 2, to i tak będzie 27 uczniów i 29. Czy decyzje zostaną podjęte o połączeniu oddziału, czy też nie? Dopiero takie decyzje przed nami.
3: Mówiła wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebek-Dulak.
0: Radio Alex poleca.
3: Państwowa Szkoła Muzyczna 1. i 2. stopnia imienia Fryderyka Chopina w Nowym Targu świętuje 80-lecie działalności. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się już dzisiaj o godzinie 16:00 w sali koncertowej przy ulicy Parkowej 12.

0: film.
1: W tym roku zaplanowaliśmy tych seansów dużo więcej, ponieważ one cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zawsze staramy się przed każdym seansów zrobić plebiscyt na film. Tam się toczą zażarte dyskusje.
0: Mówiła Regina Watycha z Urzędu Gminy w Poroninie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski, a o 12:00 Władek Biały przedstawi serwis w góralskim wydaniu.
2: Pożar się już nie rozprzestrzenia. Objął teren 300 hektarów. Na miejscu pracuje ponad 820 ratowników. Poza strażakami są to również policjanci, pracownicy nadleśnictwa oraz żołnierze.
3: To najnowsze informacje po posiedzeniu sztabu kryzysowego w szkole w Międzylesiu na Mazowszu. Wczoraj zapalił się las w powiecie wołomińskim. Potem szybko rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego.
2: Jakub Rybski.
4: Strażacy gaszą obecnie zarzewie tego pożaru i udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, ale służby wykorzystują wszystkie siły i środki, aby jak najszybciej dogasić ten pożar z ziemi i z powietrza. Kluczowe będą te najbliższe godziny, bo po 14:00 prognozowany jest silny wiatr, który może znacząco utrudnić pracę strażaków.
5: Spodziewamy się rozprzestrzeniania pożaru właśnie w stronę południowo-wschodnią. Tam największą ilość wody staramy się podać ze względu na to, żeby wilgotność była jak największa, żeby nie doszło do rozprzestrzeniania się pożaru.
4: Mówił komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. W szkole w Międzylesiu nauczyciele i mieszkańcy zorganizowali specjalną strefę, w której służby mogą odpocząć, napić się wody i zjeść ciepłe posiłki.
3: Inflacja w Polsce zaskoczyła. Zamiast mocno wzrosnąć, lekko spadła. Główny Urząd Statystyczny podał właśnie pierwsze wyliczenia za maj.
2: Krzysztof Berenda, z czego, Krzysztofie, zatem wynika to rozmieniający się prognoz z tym najnowszym odczytem?
6: To jest efekt przymrozków. Ja wiem, że teraz czarczej za oknem mamy upał, słyszymy o gorącej temperaturze i tak dalej, więc przymrozki wydają nam się czymś absurdalnym. No ale pamiętajmy, że 2 tygodnie temu mieliśmy tak zwaną zimną Zośkę, czyli spadek temperatury. Wielu rolników, chociażby producenci szparagów, musieli przyspieszyć zbiory, żeby im uprawy nie wymarzły. A więc mieliśmy dużo towaru na bazarach, a to przełożyło się na niższe ceny i to właśnie te niskie ceny żywności obniżyły nam całościową inflację. Tym samym udało się złagodzić spore jednak wzrosty cen paliw, no bo to jest tą drugą stroną tego medalu. W efekcie ogólna inflacja nam spadła do poziomu, przypomnę, 3,1.
2: Sejm przyjął projekt tak zwanej ustawy łańcuchowej. Za zdecydowana większość posłów, przeciwko była Konfederacja i część polityków PiSu.
3: Kacper Wróblewski, czy tym razem ustawa ma szansę na podpis prezydenta?
7: No wszystko na to wskazuje, ponieważ Sejm opuściła tak zwana ustawa kompromisowa, zawierająca uwagi, które prezydent Karol Nawrocki zgłosił w swoim projekcie, a chodzi o wymiary kojców, w których psy będą musiały przebywać w przypadku na przykład braku ogrodzenia. Kompromis zakłada, że wymiary tych kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
0: Piątek na Podhalu ma być pogodny, choć chwilami słońce będą przesłaniały chmury. W najcieplejszym momencie dnia w Poroninie na termometrach zobaczymy około 16 stopni Celsjusza. W wyższych partiach Tatr będzie wiał umiarkowany, okresami dość silny wiatr z północnego zachodu, osiągający w porywach do 55 km na godzinę. Na weekend synoptycy zapowiadają trochę słońca, trochę deszczu.
8: Piątkowe przedpołudnie, jak to fantastycznie brzmi.
9: Serdeczna sąsiadko moja, pozdrawiam cię z okazji święta.
8: I nawzajem, drogi sąsiedzie. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Ewelina Kroczek
9: i Marek Moc.
8: Miłego weekendu i do usłyszenia.
10: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem. Flisaków Pienińskich. Amfiteatr pod Wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplanie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
5: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się cyćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to by my się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Na popołudnie synoptycy zapowiadają małe zachmurzenie, okresami umiarkowane i duże. Noc początkowo będzie pogodna, później nastąpi wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 7 do 10 stopni, lokalnie w dolinach około 5, a na szczytach Tatr około 4 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał słaby wiatr z kierunków zachodnich, a wysoko w górach umiarkowany i dość silny z północnego zachodu, osiągający w porywach do 65 km na godzinę.
5: Radio Alex.

0: Radio Alex. Reklama.
1: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
2: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 51015, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Zakopiańscy radni podjęli wczoraj historyczną uchwałę. Kontrowersyjne billboardy reklamowe, które stoją przy wjeździe do miasta, znikną. Już niedługo ruszy konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie Poronin. To oczywiście nie Sićko, więcej szczegółów już za chwilę. Władysław Biały, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
4: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
5: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
6: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem. Flisaków Pienińskich. Amfiteatr pod Wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18:00.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Dzisiaj już zapraszam Was serdecznie na Zakopiański Dzień Dziecka, 31 maja od 11 na Dolnej Równi Krupowej. Jak co roku czeka na Was mnóstwo świetnej zabawy, atrakcje przygotowaliśmy dla całych rodzin. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
0: Piątek, 29 maja. Czas na najświeższy serwis. Jest godzina 12:00. Władysław Biały, wiadomości w południe. Piątkowe wydanie zacznamy epokową wiadomością ze Zakopanego. Po 11 rokach obradowań, konsultacji i negocjacji radni jednogłośnie przyjęli zakopiańską uchwałę reklamową. Znaczy to ni mniej, ni więcej, że wielkogabarytowe billboardy stojące przy wjeździe do miasta znikną. Spokojnie, właściciele reklam będą teraz mieli rok na to, żeby dostosować się do nowych przepisów, co jak udało się nam nieoficjalnie ustalić, podyktowane jest obawą o to, żeby nikt, żaden organizm
2: po pierwsze nie dostał tego szcząsu, a po drugie nie dostał tego szoku.
12: Okres na dostosowanie nośników reklamowych i reklam jest przewidziany w uchwale na 12 miesięcy, czyli rok. Dla osób, które przy realizacji swoich reklam uzyskały pozwolenie bądź zgłoszenie zostało przyjęte przez starostę powiatowego, mają okres dłuższy na przystosowanie się 5 lat. Myśmy to rozdzielili ze względu na to, że ta druga grupa osób nabyła te prawa. To są prawa, które im przysługują i powinniśmy je w jakiś sposób respektować.
0: Powiedziała Radiu Alex Marta Gratkowska, szefowa Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Zakopanem. Mimo że billboardy nie cieszyły się zbyt wielkim uznaniem ani mieszkańców regionu, ani turystów, to już pojawiają się głosy niezadowolenia. Konkretnie jeden, tu już powiem tak półgębkiem między nami, to tam nie powtarzajcie nikomu, bo dokładniej to chodziło ten billboard, co reklamują powiększanie tyktakich. Tu duże oburzenie wyrazo nas anonimowy słuchacz, który wyznaje, że sam się tutaj lubił przypatrzeć, jak ja do roboty, nie? Teraz najbliższa reklama tej usługi jest bodaj ze Nardzowce, no to się bez rdzowkę w ogóle nie opłaca jeździć. I tu właśnie organizm dostaje szoku, stela okres karencji. Dobrze, to tyle o reklamach, a my zmieniamy temat i przenosimy się za miedzę. W gminie Poronin ruszył konkurs na najpiękniejszy ogród. Już niedługo na stronie interminy pojawią się formuły.

0: wójt ani ta żegleń. Tu przestrzegamy jednak przed niektórymi gatunkami. Znany jest przecież przykład ogrodnika z powiatu tatrzańskiego, w którym miał takie gatunki w ogródku, że resztę przyjechała policja na sygnałach, pół dnia wywozili busem jakieś sadzonki. Teraz biedny już piąty rok siedzi w tym, w ogrodzie botanicznym w Nowym Sączu. No i smutna historia. W takim razie na koniec coś zupełnie innej becki. Wczoraj po południu w okolicach węzła Klikuszowo kierowca czarnego SUV-a pomylił kierunki i porusął się dwupasmówką pod prąd w kierunku Nowego Targu. Szczęśliwie nikt nie ucierpiał. Spokojnie, mandat i tak najprawdopodobniej będzie. To sićku, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
1: Prezydent Karol Nawrocki jest oburzony nadaniem przez prezydenta Władymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Ukraina ma prawo do kształtowania własnej polityki historycznej, ale takie prawo ma też Polska, mówił prezydent, zapowiadając, że wkrótce zaproponuje odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego.
2: Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta. Musi odbyć się kapituła, taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
1: Karol Nawrocki podkreślił, że gloryfikując bandytów z UPA, prezydent Zełenski potwierdził, że Ukraina nie jest jeszcze gotowa na wejście do rodziny krajów europejskich. Ustawa o statusie osoby najbliższej przyjęta przez Sejm. Od razu przenosimy się na Wiejską w Warszawie, w Sacper Wróblewski.
3: Witam serdecznie. Nie wszyscy posłowie głosowali za ustawą. Odrzucenia przepisów chciało 5 polityków PSL-u. Podobnie głosowała niemal cała opozycja, bo bez partii Razem. Projekt zakłada, że 2 osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która umożliwi im m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskania prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Prezydent Karol Nawrocki powtórzył dzisiaj, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie, tu cytat, alternatywą dla małżeństwa kobiety i mężczyzny. Dodam jeszcze, że Sejm przyjął także ustawę, która ma usprawnić rozpatrywanie przez sądy tak zwanych spraw frankowych.
1: A teraz wielki pożar. W pomoc strażakom zaangażowali się mieszkańcy Międzylesia. Od wczorajszego wieczora strażacy, wojsko i policja walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Z ogniem walczy ponad 800 strażaków, 250 pojazdów, a także śmigłowiec Black Hawk, dromadery i drony. W Międzylesiu jest Jakub Rybski.
4: Zajęcia w tutejszej szkole w Międzylesiu zostały dziś odwołane i zorganizowano tu strefę dla służb, w której strażacy walczący z ogniem mogą choć na chwilę zregenerować siły. W pomoc zaangażowali się nauczyciele, a także okoliczni mieszkańcy.
5: Gotując zupy, przynosząc posiłki, kanapki.
4: Jest dużo pracy?
5: Bardzo dużo. Od wczoraj nie śpimy, więc tak naprawdę od godziny 18 do 5 rano na wysokich obrotach.
4: Mówiła mi dyrektorka Marzena Zgórka. Strażacy walczą nie tylko z ogniem, ale i z czasem, bo po 14 prognozowany jest silny wiatr, który może znacząco utrudnić akcję gaśniczą. Dlatego służby polewają wodą także te części lasu, do których ogień jeszcze nie dotarł, aby zwiększyć wilgotność terenu i ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Sobota niestety nie będzie nas pogodowo spieszczać. Początek weekendu zapowiada się pochmurnie i dość chłodno. Do tego przed południem niebo zasnuje się nad całym naszym regionem, po czym, jak łatwo się domyślić, lunie deszcz. Zdecydowana poprawa nastąpi jednak dość wartko, bo już w niedzielę, tusićko w tej prognozie, nasze wspólne piątkowe popołudnie zaczyna się właśnie teraz.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Dzisiaj w kalendarzu można znaleźć sporo nietypowych świąt, ale jedno z nich przykuło moją uwagę do tego stopnia, że wybór tematu do piątkowego programu był po prostu oczywisty. Jako że w radiu, tak jak i w każdym innym medium, chodziło to, żeby pierwsze zainteresować, a potem utrzymać uwagę widza czy słuchacza, to ja jeszcze nie powiem, jaki to jest temat, bo to zdradzę za chwilkę. I proszę bardzo, i uwaga jest, mam nadzieję, utrzymano, i brawo, i dziękuję. I gramy!

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu Władysław Bioły, obiecałek wcześniej, że już za chwilę zdradzę temat dzisiejszego programu, tak więc teraz rzeczywiście przyszedł na to czas. Dziś w kalendarzu mamy Europejski Dzień Sąsiada, tak więc to popołudnie poświęcimy naszym bliźnim z opłotu, miedzy bądź z piętra wysej. Sprawdzimy, jak być dobrym sąsiadem, ale nie pominiemy też tego, co można nazwać nie najlepszą współpracą. W końcu dobry sąsiad to skarb. Ale zły sąsiad to Jezus Maryja.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem. Flisaków Pienińskich. Amfiteatr pod Wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hirschbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hirschbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hirschbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
7: A cappuccino też za siódemkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.
1: Niestety pogoda w weekend wykaże się pewnymi komplikacjami, ale zanim do nich dojdziemy, sprawdźmy, co przed nami dziś. A dziś już na szczęście obędzie się bez niespodzianek. Do wieczora w całym regionie utrzymie się dobra aura. O zachodzie słonka termometry będą pokazywały od 12 stopni w Zakopanem, przez 15 w Nowym Targu, po 18 w Bielsku Białej. A co czeka nas dziś w nocy? O tym opowiemy w następnej prognozie.

0: mamy Europejski Dzień Sąsiada, czyli człowieka, wtory dla każdego z nas pełni dość ważną rolę. W końcu jak sąsiad jest dobry, to jest to bezcenne. Gorzej jak psuje krew. Tu troszkę prywaty. Ja na przykład mam bardzo dobrych sąsiadów. Teloze to ja pełnię rolę tego, który psuje krew. Tak ze sićko gro. Ale nie gadajmy o złym. Skupmy się na tym, jakie cechy musi mieć dobry sąsiad. Naszym skromnym zdaniem, dobry sąsiad musi przede wszystkim znać się na tak zwanym small talku. Czeka, jak tam? No pewnie, nie, teraz zaszmarłem kolano taką maścią. Niby nic, ale jednak możliwość szczelenia krótkiej pogawędki o nicim czy wspólnego ponarzekania z sąsiadem jest bardzo ważno i po prostu fajno. Doceniajmy to.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
16: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.

0: Słuchajcie, popołudnia w Radiu Alex, na zgarach pomału dochodzi godzina 13, a to znaczy, że już za moment najświeższe wiadomości z regionu, kraju i ze świata. Po pierwszej kontynuujemy nasz dzisiejszy sąsiedzki temat, więc zostańcie z nami.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Policyjna akcja przeciw nielegalnej jeździe quadami. Kontrole w Zakopanem, Poroninie i Kościelisku. W części z kraju i ze świata premier Tusk komentuje decyzję prezydenta Nawrockiego w sprawie odebrania Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Anna Grudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
5: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
4: I wyjdziemy tak wysoko?
5: Tak, kochanie, pod same chmury.
4: I zobaczymy pod stopami las?
5: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
4: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
5: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
4: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
5: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
6: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem. Flisaków Pienińskich. Amfiteatr pod Wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18.
7: Morlińska. Gorące. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
14: Ból szyi po pracy?
15: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
0: Na zegarach wybiło godzina 13, czas na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Kłady pod lupą w powiecie tatrzańskim. Policjanci z zakopiańskiej drogówki dzielnicowi i patrole interwencyjne prowadzili wczoraj wzmożone kontrole tych pojazdów. Funkcjonariusze pojawili się m.in. w Poroninie, Zakopanem i Kościelisku. W Poroninie mundurowi skontrolowali 3 kłady poruszające się drogą publiczną. Tym razem obyło się bez mandatów. Kierujący byli trzeźwi, mieli odpowiednie uprawnienia, a pojazdy były zarejestrowane i ubezpieczone. Podobne działania prowadzono także na osiedlach Wojdyły, Mrowce, Antałówce i Bachleckim Wierchu w Zakopanem oraz w rejonie Butorowego Wierchu i Dudkówki w Kościelisku. Policja zapowiada kolejne kontrole i przypomina, że zgłoszenia dotyczące nielegalnej jazdy quadami można przekazywać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mundurowi zapewniają, że będą dążyć do tego, aby te sprawy miały swój finał w sądzie.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Po długiej i gwałtownej dyskusji zakopiańscy radni przegłosowali uchwałę o podwyżce opłat za śmieci i hybrydowym sposobie jej naliczania. W uchwale znalazł się również punkt o ulgach dla mieszkańców.
3: Mieszkańcy domów jednorodzinnych nadal będą płacili za śmieci na podstawie liczby zgłoszonych osób. Natomiast opłaty dla mieszkańców bloków będą naliczane w oparciu o zużycie wody. Ten sposób ma przeciwdziałać uchylaniu się od opłat dzikich najemców i zaniżaniu liczby osób zamieszkujących dany lokal. Uchwała wycenia metr sześcienny wody na 10 zł 70 groszy. Zakłada, że jedna osoba zużywa średnio 3 metry sześcienne wody. Opłata w domach jednorodzinnych wzrośnie o 4 zł od każdej zgłoszonej osoby.
1: Pojawią się ulgi dla posiadaczy karty dużej rodziny. Wzrosną zniżki dla posiadaczy kompostowników, mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Trwają poszukiwania miejsc pod wyjątkowe murale przedstawiające wilka, rysia i niedźwiedzia brunatnego, które powstaną w ramach projektu Drapieżne Pogranicze realizowanego z programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych szuka dobrze widocznych ścian o powierzchni około 160 metrów kwadratowych w przestrzeni publicznej na pograniczu polsko-słowackim. Mogą to być m.in. budynki szkół, urzędów, OSP czy obiekty prywatne. Zgłoszenia lokalizacji można przesyłać do 8 czerwca bieżącego roku. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: W Krościenku nad Dunajcem powstanie miasteczko rowerowe. Gmina otrzymała na ten cel ponad 209 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2026 roku. Nowe miasteczko rowerowe ma powstać w sąsiedztwie istniejącego pump tracku i widzieć

0: Go po tym, jak Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Kacper Wróblewski, co jeszcze o decyzji ukraińskiego przywódcy mówił szef rządu?
1: Podkreślał, że działania Zełenskiego są niepokojące z perspektywy polsko-ukraińskich relacji.
2: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
1: Mówił Donald Tusk. Posłowie opozycji podkreślają z kolei, że Polska powinna pójść o krok dalej.
3: Ja myślę, że powinniśmy zareagować być może jeszcze mocniej i rozważyć nasze wsparcie dla Ukrainy.
1: Usłyszałem od Krzysztofa Szczuckiego z Prawa i Sprawiedliwości.
0: W tej chwili nie ma obaw, by ogień zagrożył kolejnym domostwom, zapewnia Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego. W powiecie wołomińskim od wczoraj trwa walka z wielkim pożarem lasu. Jakub Rybski dopytywał panią rzecznik, co z ewakuowanymi prewencyjnie osobami.
4: 5 osób zostało przenocowanych w szkole podstawowej w Stanisławowie, a pozostałe wróciły do swoich domów z domów klatniskowych albo przenocowało u rodziny.
5: A te osoby, które zostały w szkole, czy one już opuściły tą placówkę, wróciły do swoich domów, czy cały czas tam są i czekają na rozwój wypadków?
4: Te osoby dalej tam są bardzo dobrze zaopiekowane przez samorząd, mają wyżywienie, nocleg i czekają na rozwój sytuacji.
0: Ważny komunikat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia dotyczą niemal całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Nie odwiedzajcie cmentarza centralnego. Taki nietypowy apel wystosowali urzędnicy w Szczecinie. Na tej największej w Polsce nekropolii odławiane są dwa łosie. Anna Palamar pytała o skalę trudności tej akcji miejskiego łowczego Ryszarda Czaraszkiewicza.
6: To jest praktycznie drzewostan, ale też są krzewy, też są trzciny, też są bagna i tam te zwierzęta, jeżeli wejdą, schowają się przed nami, to ich nie znajdziemy. Być może na przykład dopiero wieczorem zaczną się pokazywać albo znajdziemy je przy użyciu termowizji, bo w tej chwili termowizja nie spełni swojego zadania, wszystko jest tak nagrzane, że nie widać tych punktów ciepłych.
0: Jeżeli służbom uda się zbliżyć do łosi na minimum 30 metrów, wtedy zostaną im podane zastrzyki znieczulające. Następnie zwierzęta zostaną wywiezione do lasu.
7: Dzisiaj wieczór zapowiada się naprawdę przyzwoicie. Niebo będzie pogodne, choć okupimy to dość niską temperaturą. Termometry w Zakopanem pokazą 7 stopni. Minimalnie cieplej będzie w Nowym Targu. Tam delikatnie poniżej 10, natomiast pod Beskidzie jak zwykle zaprezentuje się pod tym względem najlepiej. Termometry w Bielsku Białej pokazą tej nocy nie mniej niż 12 stopni. Trudno narzekać, choć już niedługo pojawią się powody do narzekania. Już po 13:00 tu Władysław Biały, kontynuujemy nasze sąsiedzkie popołudnie, bo przecież o sąsiadach dziś dyskutujemy. Kim jest dobry sąsiad? Czy warto go mieć? O tym już za moment.
8: Radio Alex.

0: sol. Dzisiejsze święto, czyli Europejski Dzień Sąsiada, sprowokował nas do poważnego zastanowienia się nad tym, jakie cechy musi mieć człowiek z oprzysłowiowego płotu, żeby żyło się nam jak najlepiej. Okazuje się, że wysoko w naszym zestawieniu cech dobrego sąsiada, i to zaraz za tak zwanym przeurodzaniem, plasuje się, powiem dosadnie, brak mędowatości. Fajnie jest mieć sąsiada, od którego można na przykład coś i pozycić. Telo, że to działo w dwie strony, bo jak już pozycamy, no to potem by to pasowało oddać. Inaczej to my będziemy tym sąsiadem o statusie mędowaty, a być może nawet etaki nieużyty. I tu już nie powiem w to, bo powstrzymują mnie przed tym zapisy ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Władysław Biały, słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem. Flisaków Pienińskich. Amfiteatr pod wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Też 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Po reklamie.
5: Aura w sobotę już od rania niestety nie będzie nalezała do najlepszych. Nad całe południe kraju nadciągną chmury. Temperatury pod Giewontym w sobotnie przedpołednie będą balansować w okolicach 10 stopni. W Nowym Targu termometry pokażą mniej więcej 13, tyle samo w Bielsku. No dobre, ale co potem? A potem, drodzy Państwo, zacnie loć. Może nie jest to najlepsza informacja, ale ostatecznie dysk jest nam bardzo potrzebny. Następna prognoza pogody już za niecałą godzinę.

0: Piotra.
1: 29 maja, Europejski Dzień Sąsiada, a sąsiedzi potrafią być dość zajmującym tematem do dyskusji. Myślałek nad tym, jakie jeszcze cechy musi mieć dobry, by nie powiedzieć, że wzorowy sąsiad. Otóż doszliśmy w naszej redakcji do kolejnego wniosku, że sąsiad to przecież taki człowiek, którego można się poradzić o różne rzeczy, więc dobry sąsiad musi być też dobrym doradcą. No ale mój sąsiad mi tak wydorodzą, że zaraz przyjechała policja na sygnale, zresztą sąd po nią dzwonił. Pisze do nas pan Marian, słuchacz z Podholą. No to nie, no to panie Mańku, to takich się nie słucha sąsiadów, nie, nie. Swoją drogą ciekawo krzyżówka sąsiada typu doradca i typu donosiciel. No nic, czasem się to zdarza.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Pytamy pięknie na 31 zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Boże Ciało koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę gorarską u Mostowek, ka zagrają w Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na dwa dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
17: Tak!
16: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
17: Ale to kręci!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.
2: Radio.

0: Za nami następną wspólną godzina na zygarach zbliża się 14. Po drugiej zajmiemy się sąsiadami, z którymi zicie niekoniecznie jest usłane rożami. Niestety zdarzają się i tacy. Zdradzę ino, że będzie to znacznie bardziej dynamiczna pogawędka. Władysław Biały, słuchacie popołudnia w Radiu Alex.
1: Prawie 5 godzin strażacy walczyli z pożarem na Krzyptówkach. Niezbędny okazał się specjalistyczny sprzęt. Część ulic w Zakopanem będzie dziś zamknięta powodem nocny bieg ulicami miasta. Wiatr utrudnia akcję gaśniczą lasów w powiecie wołomińskim. O szczegółach w wiadomościach Radia Alex już za chwilę. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to 3 sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
5: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem. Flisaków Pienińskich. Amfiteatr pod Wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18.
6: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Po reklamie.
0: W Radiu Alex, godzina 14, czas na najświeższe wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Na początek wracamy do wczorajszego pożaru na ulicy Krzeptówki Potok w Zakopanem. Wieczorem płonął dwukondygnacyjny drewniany budynek. Akcję gaśniczą utrudniały duże ilości siana składowanego na poddaszu budynku. Do gaszenia pożaru zaangażowano 80 strażaków i sprzęt, również z powiatu nowotarskiego.
16: Opracowaliśmy przy tym zdarzeniu prawie 5 godzin. No, akcja wiązała się z koniecznością rozbiórki sporej części dachu. To siano należało usunąć. Stopniowo je przelewać po to, żeby upewnić się, że na pewno żadne zarzewie ognia tam nie zostało. Do tego użyliśmy specjalistycznego sprzętu. Na miejscu pracował ciągnik z JRG Nowy Targ z takim specjalnym żurawiem, który wyciągał nam to siano, oraz taka ładowarka teleskopowa z OSP Kościelisko. Te dwa urządzenia naprawdę przyspieszyły i ułatwiły całą akcję. W budynku mieszkała jedna starsza kobieta. Ona została ewakuowana przez sąsiadów. Konrada, młodego mężczyznę, te dwie osoby nie doznały żadnych obrażeń.
1: Mówił komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zakopanem Andrzej Król-Łęgowski. Akcja strażaków zakończyła się około północy. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. To będzie ustalać policja i biegły z zakresu pożarnictwa.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Przez dwa dni na Placu Niepodległości w Zakopanem swoje umiejętności prezentowali młodzi kadeci z 16 najlepszych szkół wojskowych w Polsce.
17: Zjechali się, aby zaprezentować swój kunszt, przygotowanie oraz determinację w mustrze indywidualnej, jak również zespołowej. Jest to już 11. edycja ogólnopolskiego przeglądu musztry klas wojskowych. Można również zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Przedstawiciele wojskowych centrów rekrutacji udzielą szczegółowych informacji w zakresie naboru do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Mówił kapitan Michał Gałej, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Najwięcej aplauzów wśród widzów na Zakopiańskim Placu wywołał pokaz musztry z bronią w układach dowolnych i o tym w wiadomościach Radia Alex za godzinę.
2: Dzieje się na drogach.
1: Dziś w Zakopanem Plush Night Run będą utrudnienia dla kierowców od 19.50 do 21.15, czasowe zamknięcia dróg oraz ograniczenia ruchu na trasie obejmującej ulice Władysława Orkana, Józefa Piłsudskiego, Bronisława Czecha, Stefana Żeromskiego i Jana Sabały. Ruch drogowy będzie przywracany niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia lub po pokonaniu danego odcinka przez ostatnich zawodników w limicie czasowym. I jeszcze ważna wiadomość od organizatorów 8. przeglądu folkloru Pienin Gorców Podhala Nuta Dunajca. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń do konkursu, początek przesłuchań instrumentalistów, muzyków i śpiewaków w amfiteatrze w Maniowach przesunięto z godziny 10 na 9. Przesłuchania recytatorów i gawędziarzy będą odbywać się w Domu Kultury w Maniowach od godziny 9.30 do 11.00. Przegląd odbywa się pod patronatem Radia Alex. Polecamy. Polecam także najważniejszy kraju i

0: zbrodni.
1: Mówił komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Niestety wieje już od około godziny i wszędzie wokół widać, jak mocno ten wiatr kołysze drzewami. Strażacy zapewniają jednak, że są przygotowani na ewentualne rozprzestrzenianie się pożaru.
2: Przygotowaliśmy magistrale wodne i zabezpieczyliśmy te miejsca odpowiednio, wykorzystując też pewne prace ziemne, po to, by pożar nie przedostał się jeszcze do tych niespalonych terenów.
1: Wciąż nieznane są przyczyny tego pożaru, ale szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że na tym etapie nie można wykluczyć żadnego scenariusza, nawet podpalenia.
3: W Trójmieście trwa spotkanie ministerialne Rady Państw Morza Bałtyckiego, które kończy polskie przewodnictwo w tej organizacji. Sojusznicy obserwowali ćwiczenia wojsk specjalnych pod nazwą Orkan. W gdyńskim porcie był również Stanisław Pawłowski.
4: Formoza i Grom pokazały nam operację odbicia promu pasażerskiego z rąk uzbrojonych napastników. Były dwa śmigłowce, okręt marynarki wojennej i odrzutowce F-16. Żołnierze wchodzili na statek zarówno z wody, jak i z powietrza.
5: Pamiętajmy, że ten statek płynie szybko. Jest potężny sprzęt, który na sobie posiadają operatorzy, również swoje waży. Ci ludzie wszystko ćwiczą, żeby opanować do perfekcji, aby można to było dzisiaj zobaczyć. Dla was chwila, dla nas są to naprawdę lata spędzone na ćwiczeniach, szkoleniach.
4: Mówił podpułkownik Mariusz Łopeta, rzecznik prasowy komponentu Wojsk Specjalnych. Po południu w Sopocie ministrowie będą rozmawiać o wyzwaniach na Bałtyku, szczególnie o zakłóceniach sygnału GPS, zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej i tej płynącej ze strony tak zwanej floty złomu. Polska symbolicznie przekaże Islandii przewodnictwo w Radzie.
3: Znamy maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach od jutra do poniedziałku. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 5 groszy. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 34 grosze.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Czas na najświeższą prognozę pogody. Sobota pochmurno i stosunkowo chłodno, jednak to najmniejszy pogodowy problem. Późnym rankiem chmury mocno ściemnieją i od przedpołednia zacnie loć. Najintensywniejszych opadów możemy spodziewać się oczywiście w Zakopanem i innych położonych wysoko miejscowościach. Temperatury od 10-11 stopni pod Giewontym do 16 w Bielsku Białej, więc bez szczególnych fajerwerków. Wiatr zachodni, w porywach nawet do 40 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Zaczynamy następną godzinę naszego programu. Dziś dyskutowaliśmy już o sąsiadach, tych dobrych sąsiadach, ale tak się jednak niestety często składa, że oprócz tych dobrych bywają też ci gorsi. Nie moglibyśmy im nie poświęcić choć odrobinę czasu, więc już za moment zajmiemy się nimi.

0: Władysław Bioły, wracamy do naszego sąsiedzkiego tematu. Choć wcześniej dyskutowaliśmy o dobrych sąsiadach, to są też sąsiedzi gorsi, no i nie możemy o nich nie wspomnieć. Pierwszy typ, może jest niezłego, ale neutralnego sąsiada, to obserwator. Wychodzisz, a sąsiad w oknie. Kto się przyjechał? I już się firanka ruso. A co oni robią, że się wrócili wczoraj po północy? Ten typ sąsiada ma jednak też swoje plusy, bo jego skuteczność obserwacji po prostu demoluje monitoring. Nie jest za darmo. Zawsze trzeba patrzeć na pozytywy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
4: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
3: I wyjdziemy tak wysoko?
4: Tak, kochanie, pod same chmury.
3: I zobaczymy pod stopami las?
4: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu największego w Europie.
3: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
4: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
3: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
4: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
5: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
6: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
7: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem. Flisaków Pienińskich. Amfiteatr pod Wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18:00.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Dzisiaj już zapraszam Was serdecznie na Zakopiański Dzień Dziecka, 31 maja od 11 na Dolnej Równi Krupowej. Jak co roku czeka na Was mnóstwo świetnej zabawy, atrakcje przygotowaliśmy dla całych rodzin. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Po reklamie.
0: Weekend pogodowo będzie podzielony na dwie części. Brzydką sobotę i znacznie bardziej przyzwoitą niedzielę. W drugiej części weekendu przybędzie słonka. Podniesie się też temperatura. Termometry w stolicy Podhalo pokazą 22 stopnie. Telo samo w Klikuszowej i Waksmundzie. Na Podbeskidziu nawet 24. Niestety powrót lata będzie krótki, bo w poniedziałek znowu nastąpią komplikacje. Według prognoz długoterminowych przyszły tydzień zapewni pogodę w krotkę. Roz ciepło, roz zimno. Następna prognoza już za niecałą godzinę.

0: skoro w tej godzinie urozumiało niezbyt udanych relacjach sąsiedzkich, to czas wspomnieć o następnych dwóch typach sąsiadów. W bloku to na przykład ten, w któremu zdarza się przez wiele dni trzymać śmieci na korytarzu, zaś na wsiach czy na przedmieściach to tak zwany sąsiad działkowiec. Teluze nie chodzi tu o to, że sąsiad ma grządkę i uprawia pomidory. Sąsiad działkowiec to ten, w któremu się nie zgadzają granice działek i to pół metra tu jest chyba jeszcze moje. Działkowiec nad wyraz często krzyżuje się z sąsiadem inwestorem i te domki pod wynajem no tu nie powinny wam przeszkadzać, bo to moje jest. No chyba, że wy budujecie, to tak nie można, bo ja nie będę miał spokoju i to mi przeszkodzą. No ale naprawdę są tacy? No właśnie są. To popołudnie w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Aleks.

0: popołudnie wchodzi właśnie w coraz to bardziej dojrzałą fazę. Pomaluczku zbliża się godzina 15, za chwilę wiadomości, a po nich postaramy się podsumować nasze sąsiedzkie sprawy, o których dzisiaj dyskutujemy. Okazuje się, że w kwestii różnych incydentów między sąsiadami czasem trzeba po prostu spojrzeć w lustro. Wracamy za chwilę.
1: Zakopane stolicą wojskowej dyscypliny dobiega końca ogólnopolski przegląd musztr klas wojskowych. Po olbrzymiej lawinie słowacki Tatrzański Park Narodowy zamknął jeden ze szlaków. Porywisty wiatr rozpala płomienie w lasach koło Wołomina. O tym usłyszycie w wiadomościach radia Aleks już o 15:00. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Aleks.
3: Reklama.
4: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem. Flisaków Pienińskich. Amfiteatr pod Wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18:00.
5: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Po reklamie.
0: Mamy godzinę 15:00. Czas na wiadomości z regionu, kraju i ze świata.
1: To są szczegóły wiadomości Radia Aleks. Anna Kruszewska. I jeszcze przez pół godziny na Placu Niepodległości w Zakopanem pokazy musztry i występ orkiestry wojskowej. Przez 2 dni swoje umiejętności prezentowali młodzi kadeci z 16 najlepszych szkół wojskowych w Polsce. W całym kraju takich szkół jest 450. W oddziałach przygotowania wojskowego uczy się 33 tysiące kadetów. Najwięcej aplauzów wśród widzów na Zakopiańskim Placu wywołał pokaz musztry z bronią w układach dowolnych.
15: Czy to jest trochę niebezpieczne?
16: Tak, miałem kilka kontuzji przez tą broń, niestety.
17: Pani, ile my to palców sobie pobijali, mięśni, wszystkiego. Czasem nie chciało, ale trzeba było.
15: A co to za karabin w ogóle?
17: To są mauzery, A co najtrudniejszego, no to chyba zgranie, no nie? Żeby tak, wie pani, żeby było synchro, a nie każdy zrobi to, co sobie chce, nie?
15: Zamierzacie związać swoją przyszłość z wojskiem?
16: Tak, na pewno.
1: Mówili naszej reporterce uczniowie z zespołu szkół licealnych imienia Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Słowacki Tatrzański Park Narodowy zamknął szlak prowadzący ze Zdziaru na szeroką przełęcz w Tatrach Bielskich. Przyczyną zamknięcia szlaku jest olbrzymia lawina, która zeszła w Mąkowej Dolinie.
15: Pracownicy TANAP-u szacują, że lawina naniosła materiał o długości prawie pół kilometra i szerokości 50 metrów. Jej grubość może wynosić nawet 10 metrów. Tę warstwę podmywa potok, powodując niebezpieczeństwo zapadania się naniesionego materiału. Tak olbrzymie masy śniegu prawdopodobnie nie roztopią się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Ostatnio tak wielka lawina zeszła w tym rejonie 2 lata temu w lipcu. Pod masami błota zginęły wtedy 2 kobiety.
1: Informowała Beata Denis-Jastrzębska.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: W Krościenku nad Dunajcem powstanie tężnia solankowa. Gmina podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji obejmującej budowę obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu. Samorząd zapewnia, że środki na realizację inwestycji zostały już zabezpieczone. Obecnie trwają prace projektowe, będące pierwszym etapem przedsięwzięcia. Nowa tężnia ma powstać jeszcze w tym roku. 80-lecie działalności świętuje Państwowa Szkoła Muzyczna 1. i 2. stopnia imienia Fryderyka Chopina w Nowym Targu. Główne uroczystości jubileuszowe już dziś o godzinie 16 w sali koncertowej szkoły przy ulicy Parkowej 12. Jubileusz będzie okazją do wspomnień, spotkania absolwentów, nauczycieli i przyjaciół szkoły oraz podsumowania 8 dekad muzycznej historii placówki, która od 1946 roku kształci kolejne pokolenia młodych artystów. Organizatorzy zapowiadają wyjątkową atmosferę i muzyczne akcenty podkreślające znaczenie szkoły dla życia kulturalnego Nowego Targu i regionu. W Radiu Alex ciąg dalszej informacji. Bogdan Zalewski.
18: 2 z osób zatrzymanych w związku z majową serią fałszywych alarmów usłyszały zarzuty nie mające związku z tymi incydentami. Tych 2 młodych mężczyzn zatrzymano w śledztwie prowadzonym od zeszłego roku przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Z nami Krzysztof Zasada. Czy mają oni jakiś związek z grupą, która odpowiada za ostatnie, bezpodstawne wezwania służb do mieszkań osób powiązanych ze środowiskiem prawicy?
19: No, wiele na to wskazuje, że są jej członkami, jednak śledczym po zatrzymaniu udało się na razie postawić im zarzuty obejmujące wywoływanie fałszywych alarmów od lutego 2023 do września zeszłego roku. Natomiast jak się nieoficjalnie dowiedziałem, po zatrzymaniu te osoby twierdziły, że także uczestniczyły w ostatnich fałszywych wezwaniach policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez osoby związane ze środowiskiem obecnej opozycji. Teraz prokuratura i policja muszą znaleźć dowody tych działań, żeby rozszerzyć podejrzanym zarzuty. Wobec jednego z podejrzanych skierowano wniosek o aresztowanie.
18: Akcja gaśnicza przechodzi w fazę dogaszania, mówi brygadier Państwowej Straży Pożarnej Karol Kroć. Ponad 800 strażaków wciąż walczy z ogniem, który pojawił się wczoraj w lesie w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Na miejscu jest Jakub Rybski.
20: Strażacy od 10 minut zwiększyli intensywność działań gaśniczych, co widać i przede wszystkim ponad obszarem objętym pożarem.

0: kilka dni.
1: Władze Rumunii poinformowały, że wojsko nie mogło zestrzelić rosyjskiego drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju, bez narażenia ludności cywilnej na poważne niebezpieczeństwo. Bezzałogowiec uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc dwie osoby. Iga Świątek górą w historycznym polskim meczu na French Open. Trzecia rakieta świata pokonała Magdalinę 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy turnieju.
2: Czas sprawdzić aktualne warunki w górach. TOPR w ostatni weekend przestał wydawać już komunikaty o stopniu zagrożenia lawinowego. Nie znaczy to jednak wcale, ze śniegu już nie ma. Dalej musimy uważać w wyższych partiach, ka może być jeszcze ślisko. Miejmy też na uwadze możliwość wystąpienia burz i nie ryzykujmy. Bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki panują za to praktycznie w całych Beskidach, ale tam też musimy uważać na gwałtowne ulewy i burze. Tu Władysław Bioły, słuchacie piątkowego popołudnia w Radiu Alex. Dziś będę z wami do godziny 17. Już za chwilę podsumujemy nasz sąsiedzki temat, ale zanim do tego dojdziemy, gromy. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Alex.

0: chcę. Skarbie nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Jakich sąsiadów miewamy oprócz tych, których poznaliśmy wcześniej? Mi przychodzi jeszcze do głowy sąsiad typu Siećku mi przeszkodzo. Tu chyba najczęstszym przykładem są ludzie, którzy przeprowadzają się z metropolii na wieś, mając błędne przekonanie, że na wsi jest sielsko i cicho. Potem niestety okazuje się, że kochut u sąsiada pieje już o 3 rano i nie ma najmniejszych szans na to, żeby przestał. I te kury, prawda, które tak strasznie zanieczyszczają. Nie wspomnę już o Stasku, który w sobotę od 6 rano robi tu. Takie sąsiedztwo bywa szokujące, szczególnie dla tych, którzy wyobrażali się jedno, a zastali całkiem co innego.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50 Plus. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
16: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
15: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Yo!
18: Jedziemy?
19: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
20: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
1: Pogoda dziś do wieczora będzie utrzymywała wysoki poziom. Niestety sićko zmieni się jutro. Sobota nad całym południem Polski pochmurno, dość chłodno i deszczowo. Tu ciekawostka. Deszcz pojawi się nawet w suchym, w torę suchym będzie ino z nazwy. Niedziela zdecydowanie lepso i znacznie pogodniejso. Nawet do 24 stopni w Bielsku Białej. Reszta Podbeskidzio tys jak najbardziej ciepło. To sićko w tej prognozie. Następno już po godzinie 16.

0: Przyszedł czas na podsumowanie naszego dzisiejszego sąsiedzkiego tematu. Ostatecznie, mimo że każdy z nas ma jakieś przywary, to lepso jest najgorsza zgoda niż najlepszy konflikt. A sąsiad, co by tu dużo nie gadać, jest bardzo potrzebny. I uwaga, teraz filozoficznie. Czasem, żeby uniknąć niepotrzebnego konfliktu, dobrze jest po prostu spojrzeć w lustro. Telo, że nas realizator Wiesiek właśnie spojrzał i stwierdził, że on ma piękną słowiańską urodę, a tu sąsiad jest tym. I tu bardzo niepochlebnie wyraził się o swoim sąsiedzie. No nic. Tu Władysław Biały. Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem. Flisaków Pienińskich. Amfiteatr pod Wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18.
4: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 51015, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Alex.

0: to piątkowe popołudnie w Radiu Alex. Na zegarach pomału dochodzi godzina 16. To znaczy, ze wielkimi krokami zbliża się najświeższy serwis, a po nim sprawdzimy, co cekono z weekend.
1: Kolejne kontrole kierowców quadów na Podhalu, tym razem ukarani ci z Poronina i Dzianisza. Wiemy, kiedy gotowa będzie nowa droga, która odciąży ruch panujący na ulicy Kasprowicza w Zakopanem. Podejrzenie szpiegowstwa w polskiej grupie zbrojeniowej. O tym w wiadomościach Radia Alex. Już za chwilę Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
13: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
14: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem, Flisaków Pienińskich, amfiteatr pod wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18:00.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach godzina 16. Co dzieje się na świecie, w kraju i w regionie? Tego dowiecie się właśnie teraz.
1: Anna Kruszewska. Zakopiańska drogówka kontynuuje kontrolę osób poruszających się quadami po Podhalu. Dziś przed południem policjanci interweniowali wobec kierowców quadów w Poroninie i Dzianiszu. W Poroninie podczas kontroli dwóch pojazdów okazało się, że jeden z kierujących miał cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Oba quady były też w złym stanie technicznym, a jeden nie był dopuszczony do ruchu. Policjanci nałożyli mandaty, a sprawa kierowcy bez uprawnień trafi do sądu. Za takie przestępstwo grozi do 2 lat więzienia. Kolejne wykroczenia ujawniono w Dzianiszu, gdzie zatrzymano grupę 5 quadów. Funkcjonariusze ukarali kierowców mandatami, m.in. za łamanie zakazu ruchu i zły stan techniczny pojazdów. Przed sądem odpowie też turysta z Francji, który prowadził quada bez wymaganych uprawnień. Policja zapowiada dalsze kontrole.
2: O tym się mówi w regionie.
1: Małopolska policja żegna młodszego aspiranta Mateusza Fidelusa z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Funkcjonariusz zginął wczoraj w wypadku samochodowym w Jaroszowicach. Mateusz Fidelus pełnił służbę w rewirze dzielnicowych Wadowickiej Komendy. Współpracownicy wspominają go jako życzliwego, pomocnego i zawsze otwartego na potrzeby innych policjanta. W komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podkreślono, że był cenionym funkcjonariuszem i kolegą, który pozostawił po sobie ogromny smutek wśród bliskich i współpracowników. Nowa droga w Zakopanem ma zostać otwarta jeszcze przed wakacjami. Zdecydowanie odciąży ruch panujący na ulicy Kasprowicza. Poprowadzono ją od ronda Klimka Bachledy w stronę ulicy do Samków i Chramcówek.
19: Trwają odbiory, no i mam nadzieję, że przed wakacjami będzie to uruchomione. Będzie służyć zarówno autobusom wjeżdżającym do centrum komunikacyjnym, jak i wszystkim samochodom osobowym.
20: Zmieni się trochę organizacja ruchu w związku z tym?
19: Tak, teraz jadąc od ulicy Droga do Samków będą mieli pierwszeństwo wjeżdżając w górę na Chramcówki, a wjadący z dołu Chramcówek na górę będą musieli ustąpić pierwszeństwa przejeżdżającym z ulicy do Samków.
1: Z Bartłomiejem Bryjakiem, wiceburmistrzem Zakopanego, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Trwają poszukiwania miejsc pod wyjątkowe murale przedstawiające wilka, rysia i niedźwiedzia brunatnego, które powstaną w ramach projektu Drapieżne Pogranicze. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych szuka dobrze widocznych ścian o powierzchni około 160 metrów kwadratowych w przestrzeni publicznej na pograniczu polsko-słowackim. Mogą to być m.in. budynki szkół, urzędów OSP czy obiekty prywatne. Zgłoszenia lokalizacji można przesyłać do 8 czerwca. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. O tym, co ważnego w kraju i na świecie, już teraz Bogdan Zalewski.
21: Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Został już aresztowany na 3 miesiące. Angażowanie się polskich organów ścigania w obronę dobrego imienia państwa Izrael byłoby nie tylko niezasadne, ale wręcz nieetyczne. To fragment z uzasadnienia odmowy wszczęcia przez prokuraturę okręgową w Warszawie śledztwa w sprawie podejrzeń zniesławienia przez posła Konrada Berkowicza izraelskich władz i żołnierzy. W kwietniu w Sejmie parlamentarzysta Konfederacji porównał Izrael do III Rzeszy i pokazał z mównicy izraelską flagę ze swastyką. Krzysztof Zasada z nami.
22: Odmowa wszczęcia jest motywowana tym, że za ściganiem tego czynu z urzędu nie przemawia ani ochrona praworządności, ani interes społeczny, tak napisano w uzasadnieniu. Śledczy uznali, że wprawdzie poseł Berkowicz dopuścił się zniesławienia władz i armii państwa Izrael, jednak ten czyn może być ścigany z oskarżenia prywatnego. Jeśli osoby lub instytucje, które czują się zniesławione, zapragną bronić swojej czci na gruncie postępowania karnego, mogą wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia, tak napisano. Prokuratura nie będzie go popierać, bo jak usłyszałem, wiele dowodów zgromadzonych przez międzynarodowe instytucje uprawdopodabnia popełnianie przez Izrael zbrodni w Gazie.
21: Nie wykryto żadnych niedozwolonych substancji w organizmie sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, ustalił Marcin Buczek.
23: Wiadomo, tak wynika z ekspertyzy dostarczonej prokuraturze, że w chwili wypadku kierowca nie używał swojego telefonu. W jego organizmie nie było również żadnych substancji, które mogłyby mieć wpływ na prowadzenie samochodu. Niczego niedozwolonego, bo takie badania też przeprowadzono, nie wykryto również w organizmie posła. Już wcześniej udało się ustalić, że w czasie jazdy używał on telefonu, ale korzystał wtedy ze słuchawki. Prokuratura czeka teraz m.in. na szczegółową ekspertyzę dotyczącą rekonstrukcji wypadku. Ewentualnego naocznego świadka, jak powiedział mi prokurator, na razie nie udało się znaleźć. Śledztwo może potrwać co najmniej do jesieni.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.

0: 20.34. Aktualny znak zodiaku to bliźnięta. Do letniego przesilenia zostały 22 dni.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bajsan, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Wielu z nas właśnie w tej chwili zaczyna weekend, więc skoro nie macie jeszcze planów na najbliższe dwa dni, to już za moment postaramy się wam doradzić. Władysław Biały, gromy!
3: Radio Alex.

0: syn zająć się w ten weekend? Prawdziwą ucztę dla umysłu sykują władze Robki Zdrój. Już jutro w tamtejszym amfiteatrze rozegrany zostanie 18 turniej szachowy o Wielki Puchar Cekuladowy. Start o godzinie 10. To oczywiście nie sićku i tu zostajemy w Robce, bo ten weekend to ostatni moment na to, żebyście mogli obejrzeć wystawę malarstwa Kazimierza Twardowskiego. Jeśli interesuje was twórczość tego artysty, to koniecznie zajrzyjcie do Robcańskiej Galerii pod Aniołem. To popołudnie w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
4: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Weekend pogodowo będzie średni, ale co matka natura sykuje dla nos na przyszły tydzień? No i świeższe prognozy wskazują na to, że po prostu sićku. Przed nami dobra niedziela i znowu przychmurany poniedziałek. W kolejnych dniach spodziewajmy się przeplotanki. Barometry w Zakopanem pokazą jutro 1019 hektopaskali, wiatr zachodni. Aura nie będzie w sobotę najlepiej wpływać na nasze samopoczucie, także ludzi wrażliwych na pogodę może jutro coś i sarpać, coś i kłuć i coś i denerwować. Ja wiem, nie jest to najbardziej pozytywny koniec prognozy.
1: Radio A.

0: Jeśli macie w ten weekend chęć na coś folkowego, to w niedzielę o godzinie 10 w Amfiteatrze w Maniowach ruszył 8 przegląd folkloru Nuta do Najca, na którym zaprezentują się wykonawcy z Pienin, Gorców i Podholo. To nie sićku, bo miasto Zakopane zaproszą w niedzielę na Dzień Dziecka 2026. Impreza i dla tych młodszych, i dla tych starszych startuje o godzinie 11 na Dolnej Równi Krupowej, także będzie co robić. Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunchips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem. Flisaków Pienińskich. Amfiteatr pod Wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18.
5: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciało koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820-139-80.
8: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: dochodzi 17, nasze popołudnie właśnie pomaluczku zbliża się do końca. Zostawiam was pod dobrymi skrzydłami naszej redakcji. Słyszymy się jak zawsze w poniedziałek punktualnie o 12. Życzę wam dobrego weekendu, Władysław Biały.
1: Nowy Targ przygotowuje się do kulminacyjnych obchodów 680-lecia. Posłuchajcie, co w planach. Drożej za śmieci w Zakopanem. Nawet dożywocie grozi mężczyźnie z polskiej grupy zbrojeniowej zatrzymanemu w sprawie szpiegostwa. Szczegóły o 17. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
5: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
4: I wyjdziemy tak wysoko?
5: Tak, kochanie, pod same chmury.
4: I zobaczymy pod stopami las?
5: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu największego w Europie.
4: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
5: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym to miejsce dla każdego.
4: A wyjdziemy na pojęcze sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
5: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
6: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Morliny są gorące. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
14: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Piątek, 29 maja i 17 na zegarach. Posłuchajmy więc razem wiadomości.
3: Nowy targ przygotowuje się do kulminacji obchodów 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta i o tym na początek Anna Kruszewska. Główne wydarzenia jubileuszowe odbędą się od 19 do 22 czerwca. Świętowanie rozpocznie uroczysta sesja Rady Miasta oraz koncert Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa. W kolejnych dniach zaplanowano rodzinny piknik edukacyjny, galę tańca i koncert. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Kasia Moś. W niedzielę na rynku wystąpią zespoły folklorystyczne z różnych regionów Polski, a wieczorem koncert zagra legendarny zespół Drzem. W programie znalazła się także uroczysta msza. Finał obchodów zaplanowano 22 czerwca. W centrum miasta odbędzie się m.in. pochód świętej Katarzyny, wspólne odśpiewanie hymnu miasta, widowisko 680 lat miasta Nowy Targ, opowieść malowana piaskiem oraz pokaz laserowy. Honorowy patronat nad jubileuszem objął prezydent Karol Nawrocki.
4: Twoje sprawy.
3: Po długiej i gwałtownej dyskusji zakopiańscy radni przegłosowali uchwałę o podwyżce opłat za śmieci i hybrydowym sposobie jej naliczania. W uchwale znalazł się również punkt o ulgach dla mieszkańców.
5: Mieszkańcy domów jednorodzinnych nadal będą płacili za śmieci na podstawie liczby zgłoszonych osób. Natomiast opłaty dla mieszkańców bloków będą naliczane w oparciu o zużycie wody. Ten sposób ma przeciwdziałać uchylaniu się od opłat dzikich najemców i zaniżaniu liczby osób zamieszkujących dany lokal. Uchwała wycenia metr sześcienny wody na 10 zł 70 groszy. Zakłada, że jedna osoba zużywa średnio 3 metry sześcienne wody. Opłata w domach jednorodzinnych wzrośnie o 4 zł od każdej zgłoszonej osoby.
3: Mówiła Beata Denis-Jastrzębska. Ja dodam jeszcze, że pojawią się ulgi dla posiadaczy karty dużej rodziny, wzrosną ulgi dla posiadaczy kompostowników. W Krościenku nad Dunajcem powstanie miasteczko rowerowe. Gmina otrzymała na ten cel ponad 209 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Nowe miasteczko rowerowe ma powstać w sąsiedztwie istniejącego pump tracku. Obiekt umożliwi dzieciom i młodzieży naukę zasad ruchu drogowego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Kolory, kreda i dziecięca wyobraźnia opanują Dolną Rówień Krupową w Zakopanem. Już w niedzielę odbędzie się w tym miejscu konkurs Kolorowy Chodnik organizowany z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi uczestnicy zamienią deptak w plenerową galerię sztuki, tworząc kolorowe rysunki kredą. Konkurs rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 12.30. Zapisy będą prowadzone na miejscu od godziny 10.45. Rywalizacja odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych, do 7 lat oraz od 8. Organizatorzy zapowiadają nagrody, dobrą zabawę i twórczą atmosferę. Wręczenie upominków laureatom zaplanowano po godzinie 13 na scenie plenerowej. W przypadku złej pogody konkurs może zostać odwołany. Ja już dziękuję za wspólne popołudnie w wiadomościach Radia Alex. Zostawiam Was z Bogdanem Zalewskim. On ma porcję informacji z kraju i ze świata.
6: Pracownik jednego z zakładów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Został już aresztowany. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
7: Zatrzymany jest Polakiem. Wpadł przedwczoraj w wyniku śledztwa prowadzonego przez Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Obciążający go materiał dowodowy zebrała Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty z artykułu 130, paragraf 2 Kodeksu Karnego. To oznacza, że według śledczych brał udział w działalności obcego wywiadu, przekazując informacje, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Za to przestępstwo grozi minimum 8 lat więzienia, aż do dożywocia. Poznański sąd zdecydował właśnie o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
6: Spotkania autorskie i podpisywanie książek, dyskusje i wykłady, a przede wszystkim mnóstwo stoisk wydawców. W Warszawie rozpoczęło się prawdziwe święto miłośników literatury. Do niedzieli na PGE Narodowym odbywają się międzynarodowe targi książki. Co kupujecie?
8: Jak na razie tutaj w dwóch torebeczkach to o Wiedźminie. Z pasji do książek, do gier, tu już weszła pasja w komiksy. rzeczy, trochę historii i zdecydowanie fantastyki.
1: Jak mi się spodoba opis i okładka, to wezmę i będę zadowolona na pewno. Zawsze książka jest fajna. Fajnych ludzi można spotkać.
4: Czyli nie tylko książki.
1: Nie tylko, ale wszyscy są radośni, uśmiechnięci i to jest najważniejsze i fajna jest atmosfera.
4: To pani w jakim charakterze tu występuje?
9: Jako kolejkowa i jako tragarz.
4: Rozumiem, że zabezpiecza pani koleżanki szukające.
9: Tak, dokładnie.
6: Z odwiedzającymi targi rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Chcielibyście skosztować wina Stalina? Rząd Gruzji jako właściciel kolekcji pierwszy raz w historii udostępnił w Tbilisi piwnicę, w której zgromadzono około 40 tysięcy butelek najprzedniejszych gruzińskich i francuskich win. Były one niegdyś własnością Józefa Stalina, pochodzącego z Gruzji sowieckiego zbrodniarza. To jest niesamowita piwnica. W życiu czegoś takiego nie widziałem. To jak panteon wina, mówi winiarski ekspert Pierre Luton. Kolekcja jest naprawdę imponująca i w dużej części pochodzi z rabunku zbiorów Romanowów, jakiego bolszewicy dokonali po rewolucji 1917 roku. Teraz trunek pójdzie pod młotek, a uzyskane środki zostaną przekazane na otwarcie w Gruzji światowej klasy szkoły winiarskiej. Cel tym bardziej słuszny, że Gruzja uchodzi za ojczyznę wina, a tradycje winiarskie sięgają tam 8 tysięcy lat. Podajemy te informacje, ale jak zawsze promujemy tylko trzeźwy punkt widzenia.

też może przydać się u nas parasol. Są tutaj może wielbiciele piątku? Po co w ogóle zadawać takie retoryczne pytanie? Każdy jest wielbicielem piątku. No to mamy piątek i możemy zacząć rozgrzewkę tanecznego Radia Alex. 29 maja, czyli ostatni piątek tego wiosennego miesiąca. Na szczęście w czerwcu piątki też będą. A u nas teraz będzie Alex Warren, jego Fever Dream w Garze Gubczyk. Dzień dobry, zostaje do 22.

0: Zespół Smokey, Needles and Pins w Radio Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie i muzyki takiej weekendowej. To na pewno dzisiaj nie zabraknie na naszej antenie. A propos weekendu, to zajrzałem też do kalendarza i widzę, że za tydzień o tej porze to będziemy w środku długiego weekendu. Bardzo przyjemnie. A na ten moment zaczynamy klasyczny weekend. Dobre i to. Dzisiaj na pewno, jak to w piątek, sportowe propozycje na weekend. Dużo informacji z muzycznego świata, także trochę Eurowizji, bo zaczyna się walka o miasto gospodarza. Dowiemy się, który zespół jest najważniejszym w historii muzyki rockowej. Bądźcie z nami, a za chwilę w Radiu Alex gramy dalej. Będzie numero uno. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
4: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
3: I wyjdziemy tak wysoko?
4: Tak, kochanie, pod same chmury.
3: I zobaczymy pod stopami las?
4: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu największego w Europie.
3: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
4: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
3: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
4: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
5: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręcisz bawą. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
6: Halo, Krościenko nad Dunajcem. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższy piątek spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krościenko nad Dunajcem. Flisaków Pienińskich. Amfiteatr pod Wierzbą. Zapraszamy 29 maja od 18:00.
7: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.

0: CC Catch w Radio Alex. To jest muzyka wybrana dla Ciebie i muzyką dzisiaj celebrujemy początek weekendu, takiego chyba z Dniem Dziecka w roli głównej, bo co prawda 1 czerwca w poniedziałek, ale wiadomo jak to jest na początku tygodnia. Człowiek zabiegany, więc jak może to lepiej wszystko sobie coś zorganizować na weekend. Polecamy, dużo podpowiedzi jest na stronie radioalex.com.pl. A u nas jest piątkowa muzyka, za chwilę w Radiu Alex Shakin' Stevens, będzie Marie Marie, a później... Męskie granie orkiestra na rok 2026 będzie nareszcie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Sofia, to jest Alvaro Soler w rozgrzewce tanecznego Radia Alex. O Sofii będzie po godzinie 18 w kontekście Eurowizji. Będzie też trochę sportu na weekend w naszym kraju. Choć piłkarska ekstraklasa ma już wolne, to jednak sportowo dużo się będzie działo. Polecamy się i po 18.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 18, czyli dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
4: Mężczyzna aresztowany pod zarzutem szpiegostwa to pracownik zakładu w Mesko w Skarżysku Kamiennej.
5: To właśnie w Mesku należącym do polskiej grupy zbrojeniowej powstają słynne zestawy rakiet przeciwlotniczych Piorun.
4: Pracownik został zatrzymany w środę. Dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt.
5: Na podejrzanemu grozi nawet dożywocie.
4: 50 strażaków walczy z pożarem na terenie składowiska odpadów w Dąbrówce Wielkopolskiej w powiecie świebodzińskim w Lubuskie.
5: Ogień pojawił się w jednej z hal, w której produkowane jest paliwo alternatywne ze śmieci. Czarny dym unoszący się nad tym miejscem widać z kilkudziesięciu kilometrów.
4: Politycy koalicji rządzącej potępiają decyzję Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, zalecają jednak wstrzemięźliwość w reakcjach.
5: Opozycja popiera propozycję prezydenta Karola Nawrockiego, by odebrać prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu polskie odznaczenie.
6: Odwoływanie się do UPA w upamiętnianiu tych różnych działań, które miały miejsce w przeszłości, no jest bardzo złą decyzją. Godzi w prawdę historyczną, godzi w wrażliwość Polaków, więc taki człowiek nie powinien mieć orderu Orła Białego.
4: Komentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki.
5: Postępowania Zełenskiego skrytykował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobro sąsiedztwa. Stosunków i jest bolesna. Po prostu sprawia ból Polakom i Polsce.
4: Z kolei premier Donald Tusk stwierdził, że decyzja ukraińskiego przywódcy jest niepokojąca i narusza polską wrażliwość historyczną.
5: Jednak nie omieszkał pouczyć obu prezydentów.
8: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
5: Tak mówił premier Tusk.
4: A wicepremier Sikorski dokonał następującego porównania. Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał order Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu.
0: Sobota na Podhalu i na Podbeskidziu pod znakiem deszczu, no jest na to spora szansa, ale z drugiej strony powtarzam sobie, że potrzeba tego deszczu, bo jest sucho na polach, na łąkach, w lasach. No i jutro właśnie te przelotne opady deszczu będą się pojawiać i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Być może będzie też burzowo. Na termometrach w Zakopanem 13 stopni w sobotę, w Nowym Targu 17, w Bielsku jutro 18, maksymalnie 19. 29 maja, dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada. Przypadek, że w piątek? Nie sądzę. Jest pogoda grillowa, więc miłego świętowania. My polecamy się muzycznie na początek tej godziny w Radiu Alex Beyoncé, a później Urge Overkill. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.

0: F.R. David na antenie Radia Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie, a wcześniej Dawid Podsiadło. Jego sezon. Aktualnie to mamy sezon na żużel w naszym kraju. Jedzie już PGE Ekstraliga. W Częstochowie tamtejszy włókniarz walczy o dopiero pierwsze zwycięstwo w tym sezonie ze Spartą Wrocław. Na pewno nie będzie łatwo. Jeszcze dzisiaj o 20.30 w Lublinie Motor pojedzie z GKM-em Grudziądz. Jutro wolne, a w niedzielę następne dwa pojedynki. Toruń z Gorzowem i Zielona Góra z Lesznem. Będą emocje. Oby też była żużlowa, sielankowa pogoda w naszym kraju. Z prognoz wynika, że no jeśli ma padać, to będzie padać jutro, czyli w dzień, kiedy żużlowcy odpoczywają. Idealnie. A my nie odpoczywamy od muzyki. Za chwilę w Radiu Alex zespół Sugar Babes.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
9: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Dzisiaj już zapraszam Was serdecznie na Zakopiański Dzień Dziecka, 31 maja od 11 na Dolnej Równi Krupowej. Jak co roku czeka na Was mnóstwo świetnej zabawy, atrakcje przygotowaliśmy dla całych rodzin. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy. W akcji.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: Bujecko, Familia w Radiu Alex, w rozgrzewce Tanecznego Radia. Po 20 u nas już weekendowa impreza, trochę nowych brzmień, trochę tych takich dobrych na tę porę roku, które z przyjemnością odświeżę. Będą też sety i eurodensy. Polecamy się na cały dzisiejszy wieczór. Enrique Iglesias za chwilę w Radiu Alex, będzie Duele El Corazonda.
1: Radio Alex.

0: Jenny i jego Tokio na antenie radia Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. Teraz nie Tokio, nie Japonia, teraz będzie Bułgaria, bo tam zaczyna się rywalizacja o to, które miasto zostanie gospodarzem Eurowizji 2027. Już co najmniej 4 miasta wyraziły chęć zorganizowania tej imprezy. To Sofia, Płowdiw, Warna i Burgas. Wiadomo, że największe szanse ma zawsze stolica, ale kto wie, jak będzie tym razem. Na wszelki wypadek, jeśli jeszcze nie macie planów na wakacje 2026, to warto sobie zrobić taką wycieczkę. Zacząć w Sofii, a później na wschód, czyli Płowdiw i do wyboru Warna i Burgas w stronę Morza Czarnego. Finalnie i tak wylądujecie na plaży, czyli idealnie. Bayer Full za chwilę w Radio Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
2: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Living La Vida Loca, Ricky Martin w Radiu Alex. Za chwilę będzie 19, czyli porcja wiadomości i prognozy pogody. Po 19 jeszcze trochę sportu i prawdopodobnie najlepszy zespół rockowy wszechczasów. Bądźcie z nami, polecamy się i po 19.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
2: Media Markt.
3: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Jest już 19:00, sprawdzamy najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
3: Strażakom na razie nie udało się opanować pożaru na składowisku odpadów w Dąbrówce Wielkopolskiej.
4: To w powiecie świebodzińskim w Lubuskiem, jak informowaliśmy, ogień pojawił się w hali.
3: Produkowano w niej paliwo alternatywne ze śmieci.
4: Jak przebiega walka z płomieniami, opisuje Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej.
5: Strażacy w pierwszej fazie przystąpili do gaszenia pożaru wewnątrz hali. Udało się go opanować, niestety wymknął się spod kontroli, przedostał na 3 hałdy, duże hałdy przygotowanego materiału na zewnątrz budynku. W tej chwili trwa walka z ogniem. Nie mamy osób poszkodowanych.
3: Na miejscu w Dąbrówce Wielkopolskiej z żywiołem walczy kilkudziesięciu strażaków. 3 tajkonautów, czyli chińskich astronautów, wróciło na Ziemię.
4: Po blisko 7 miesiącach spędzonych na stacji kosmicznej Tiangong.
3: Powrót do ojczyzny napełnia mnie ogromnym podekscytowaniem, przyznał jeden z członków załogi.
4: Na orbicie od poniedziałku są już ich zmiennicy. Chiny chcą do 2030 roku wysłać załogową misję na Księżyc. Co na to NASA?
3: Amerykanie zapowiedzieli, że na Srebrny Glob wrócą w 2028 roku. Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomić nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuca.
4: Skorzystają z nich osoby, które od lat palą papierosy, dowiedział się Michał Dobrołowicz.
3: To będą badania niskodawkową tomografią komputerową.
4: Kto będzie mógł konkretnie skorzystać z badań?
6: Wszyscy, którzy skończyli 55 lat i od co najmniej 20 lat palą jedną paczkę papierosów dziennie, albo jeszcze więcej, od 10 lat dwie paczki jednego dnia. Cel jest taki, żeby raka płuca wykryć na możliwie jak najwcześniejszym etapie. Rocznie w Polsce ten typ nowotworu potwierdzany jest u ponad 20 tysięcy osób, a większość z nich to właśnie palacze.
3: A kiedy, Michale, w praktyce ruszą te badania?
6: Jeszcze przed wakacjami, taki jest najnowszy plan. Samo badanie trwa 10 minut i polega na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.
2: Pogodowo ten weekend na Podhalu i na Podbeskidziu będzie zmienny. Z całą pewnością można tak powiedzieć. Jutro przede wszystkim to spodziewajmy się przelotnego deszczu. Może nawet będzie burzowo, więc jeśli macie w planach jakieś wycieczki górskie, no to weźcie pod uwagę, że można zmoknąć, że trzeba będzie być może uciekać, bo burza się będzie zbliżać. Na termometrach jutro w Zakopanem 13 stopni, w Nowym Targu 17, w Bielsku 19. W niedzielę spokojniej, choć też mogą się przydać parasole. 29 maja, dzisiaj jest Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. To jest takie święto, które u nas warto obchodzić, myślę, cały rok. Inaczej trzeba będzie się zderzyć z polskim systemem opieki zdrowotnej. Oto, jak wiemy, może się różnie skończyć. Na początek tej godziny w Radiu Alex Ina i Daddy Yankee. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
0: Radio Alex.

0: Hurej, hurej, it's a Halli, Halli Day. No jeszcze trochę, jeszcze momencik i będą wakacje, będzie lato. To zespół Bonnie M w Radiu Alex. A co w piłkarskich ligach w naszym kraju? Powoli najważniejsze rozdania. Chyba najciekawiej zapowiada się baraż o awans do PKO BP Ekstraklasy. W niedzielę Wieczysta Kraków zagra z Chrobrym Głogów. Bez względu na wynik wiemy jedno. Do Ekstraklasy trafi zespół, który w niej jeszcze nie występował. Początek tego finału baraży w niedzielę w Krakowie o godzinie 20:45. Już sama godzina rozpoczęcia meczu pokazuje, że to prestiżowe spotkanie. O ile w polskiej piłce można o czymś takim mówić? Eros Ramazzotti za chwilę w Radiu Alex. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Po reklamie.

NC, Slice Me Nice w Radio Alex. Być może i takie dźwięki pojawią się po 20 w tanecznym radio. To właśnie takimi dźwiękami będziemy rozpoczynać kolejny weekend, ostatni majowy. I to jest też weekend z ważnym muzycznym wydarzeniem w naszym kraju, no bo dzisiaj i jutro Orange Warsaw Festival na torze wyścigów konnych Służewiec. Kto nie ma planów na weekend i wie, że zdąży, to jeszcze tak tylko mówię, można kupić bilety. A u nas bez biletów teraz

0: Defis, Miły Pan i Bogdan Borowski w Radiu Alex, w rozgrzewce tanecznego radia. Czytam właśnie, że najpopularniejszy podcaster na świecie, Joe Rogan, wskazał swojego ukochanego muzycznego rockowego ulubieńca. Kto nim został, jak myślicie? Według niego Eddie Van Halen. Powołuje się na to, co pamięta ze szkolnych ławek, kiedy to wszyscy w zeszytach mieli namalowane literki VH, jak Van Halen. Gdyby się urodził trochę wcześniej, to pewnie by malowali The Beatles albo Rolling Stones, później ewentualnie Nirvana i tak dalej. Czyj zeszyt? Tegorokowy ulubieniec. To bardzo indywidualna sprawa. Pitbull i Lenier, Cantare za chwilę w Radio Alex.
1: Radio Alex.

0: Gio da Silva to singiel I Will Survive w Radiu Alex. Na koniec rozgrzewki tanecznego radia, za chwilę 20, za chwilę najnowsze wiadomości, później prognoza pogody, a jeszcze później ruszamy z tanecznym radiem. Już się nie mogę doczekać. To dosłownie za moment. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Za chwilę zaczynamy Taneczne Radio, ale wcześniej posłuchajmy wiadomości z kraju i ze świata na zegarach 20.
4: Dynamiczna sytuacja po zmianie siły i kierunku wiatru.
5: To najnowsze informacje po posiedzeniu sztabu kryzysowego w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
4: W południe pożar lasu udało się opanować, ale przez wiatr w jednym kwartale ogień znowu się rozpalił.
5: A Magdalena Greiner.
6: Tak, witamy jest, dzień
4: ponownie,
6: dobry.
4: Magdo.
6: Strażacy czekają na dodatkowe siły i środki, żeby podmienić tych ratowników, którzy pracowali przez całą noc do tej pory. Przed strażakami głównie sprawdzanie i przelewanie pogorzeliska. Po tym jak wiatr rozpalił ogień, front pożaru udało się zatrzymać.
7: Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie. W tej chwili dogaszamy tamto pogorzelisko.
6: Mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas jest 250 samochodów i 870 strażaków. Pożar gasi śmigłowiec policji, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery. Mieszkańcy dwóch miejscowości, którzy wczoraj zostali ewakuowani, wrócili już do swoich domów. Z Międzylesia Magdalena Greinert.
5: Dwaj młodzi mężczyźni zatrzymani w związku z falą fałszywych alarmów bombowych usłyszeli łącznie 33 zarzuty, podała prokurator.
4: Katarzyna Calów-Jaszewska potwierdziła przy tym nieoficjalne informacje uzyskane przez Krzysztofa Zasadę, że zarzuty te dotyczą wcześniejszych alarmów, a nie tych najnowszych wymierzonych w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
8: Na tym etapie prokurator niewątpliwie miał materiał dowodowy na przedstawienie tych zarzutów, o których wspominałam, i zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
4: Teraz jednak prokuratura i policja muszą znaleźć dowody na zorganizowanie najnowszych prowokacji.
5: Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, inaczej jeśli chodzi o Bartosza Ł.
4: Bo był on już tymczasowo aresztowany za wywoływanie fałszywych alarmów.
5: Prokuratura skierowała więc do sądu wniosek o powtórne aresztowanie.
3: Najbliższe dni pogodowo na Podhalu i na Podbeskidziu będą takie trochę deszczowe, więc wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Piorunochron też można wziąć, szczególnie jutro, bo może być burzowo i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Co do temperatury, no to jutro w Zakopanem 13 stopni, w Nowym Targu 17, w Bielsku jutro 19. 29 maja, piątek, po 20:00 wszystkie warunki spełnione, odhaczone, czyli pora na Taneczne Radio, którym zaczynamy weekend. Na start dzisiaj coś, co może u nas wywołać efekt wspomnień sprzed ponad 20 lat. Just the way you are od Milki, ale w nowym remiksie Davida Getty. Łukasz Jakubczyk, cześć, ponownie gramy. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Siazy i Spritz w Tanecznym Radiu. Jak Spritz, to wielu osobom będzie się jednoznacznie kojarzyć. A piątkowy wieczór proszę kojarzyć z Tanecznym Radiem. Bawimy się przy muzyce, zaczynamy weekend, no i nie myślimy już o tym, co negatywne i się ciągnęło za nami przez cały tydzień. W muzyce same dobre dźwięki, za chwilę How Does It Feel od Dub Dogsa, a później Free Your Mind. Fajny numer na imprezowy parkiet i to nawet jeśli parkiet jest teraz w samochodzie albo w pracy na drugiej zmianie. Gramy, to jest Taneczne Radio w piątek.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Disco Cherry i Purple Disco Machine w Tanecznym Radiu. Ja myślę, że na wakacje to będziemy mieć od niego kilka dobrych numerów i remiksów. Na lato z męskim graniem już mamy piosenkę, nareszcie się nazywa, a stoją za nią Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zagram za moment, a w ramach ciekawostki to jakbyście chcieli posłuchać piosenki numer 2 na tegoroczną imprezę, bo też taką przygotowano, to jest w sieci i też jest fajna. Warto sobie odsłuchać.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Dziennie 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex.

przypadku muzyki Kygo, to ja nawet nie muszę tego słuchać i wiem, że to będzie dobry numer. Szczególnie jak się bierze za przerabianie hitów innych gwiazd sprzed lat. Ja jestem fanem Higher Love od Whitney Houston. Natomiast tym razem przed momentem śpiewała Ava Max. To był singiel Whatever. A projekt Dance Palace ma dla nas w tanecznym radiu utwór Let You Go Go. No to gramy, proszę bardzo.

0: Dr. Kuczo i kolejna wersja singla Can't Stop Playing. Obiecuję, że nie będzie długiej przerwy w graniu naszej piątkowej playlisty w Tanecznym Radio. Do 21 na pewno fajny mashup od Szachara Warszala. Będzie Donna Summer i będzie też ekipa Two Unlimited. Polecamy się do głośnego słuchania.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
8: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa

0: Z najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: specjalne 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Jest już 21, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
3: Spłonęło ponad 300 metrów kwadratowych lasu w miejscowości Ciemnognojna, niedaleko Żerardowa na Mazowszu. Pożar gasi ponad 30 strażaków, informuje Michał Dobrowicz.
4: Jest duże zadymienie, kończy się już akcja strażaków. Ogień na szczęście udało się opanować, nie ma osób poszkodowanych. Przyczyny pożaru będą wyjaśniać służby. Ogień pojawił się na mocno zalesionym terenie w rejonie Mszczonowa i miejscowości Zbiroża na Mazowszu. Tutaj, podobnie jak w całej centralnej i zachodniej Polsce, w lasach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
3: W całej już Warszawie po weekendzie zacznie obowiązywać zakaz nocnego handlu alkoholem, zakomunikował stołeczny ratusz. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać między 22 a 6 rano. W sklepach, kioskach, na stacjach benzynowych nie będzie można też w tym czasie kupić alkoholu na wynos w lokalach gastronomicznych. Obecnie zakaz nocnego handlu alkoholem obejmuje dwie warszawskie dzielnice, Śródmieście i Pragę Północ. Premier Węgier Peter Madziar zapowiedział, że zorganizuje spotkanie premierów odnowionej Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie 23 czerwca. Współpraca między państwami tworzącymi V4, czyli szefami rządów Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier, osłabła w ostatnich latach, a to z powodu różnic w podejściu do rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie czy postawie wobec samej Moskwy. Węgierski premier chce nawet rozszerzyć współpracę wyszehradzką o inne kraje, jak mówił, być może kraje skandynawskie albo Austria, Chorwację, Słowenię, Rumunię czy o kraje zachodnich Bałkanów, które jeszcze nie przyłączyły się do Unii Europejskiej. Prawie co trzecia placówka nie zdoła otworzyć grupy trzylatków. Część nauczycieli straci pracę, przyznaje zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach w rozmowie z Dominikiem Smagą.
5: Ile placówek skompletowało przedszkolaków?
6: Dzisiaj tak naprawdę około 40 na 65.
5: Ilu nauczycieli straci pracę w przedszkolach?
6: W przedszkolach około 30 nauczycieli. Zaczęliśmy na ten temat rozmawiać z dyrektorami. My robimy co roku taką giełdę ogólnomiejską, kiedy zbieramy wszystkich dyrektorów. Po prostu ci dyrektorzy dzielą się swoimi pracownikami, tymi, dla których nie ma miejsca.
2: Sporo pogodnego nieba nad Podbeskidziem, nad Podhalem tej nocy. 9 stopni minimalnie w Zakopanem i w Nowym Targu. W Bielsku Białej 12 stopni. Jutro w Bielsku do 19 stopni, w Nowym Targu do 17, w Zakopanem do 13. Jutro opady deszczu przelotne mogą nam towarzyszyć, do tego niewykluczone są także burze, które mogą być gwałtowne w Tatrach i w Beskidach. Po wiadomościach czas wrócić do tanecznego radia. Na początek tej godziny coś, co może wpaść nam w ucho w wakacje. Kim K i singiel Summer Again. Ale na wszelki wypadek gramy już teraz, żeby się osłuchać. A później zrobi się niebiesko dzięki Eiffel 65. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dobry wieczór. Muzyka.

Technotronic, Pump Up The Jam, czyli numer, który zna chyba każdy. Jak nie w oryginale, to we wstawkach w muzyce wielu innych artystów dookoła świata. W takim klimacie zostaniemy za moment. Najpierw Say No More od TCTS, a później The Sound of San Francisco od Global DJs. W Tanecznym Radio będzie czas na wspomnienia.

0: Captain Jack i imprezowe Soldier Soldier. U nas za chwilę już ta najwłaściwsza wersja imprezy w tanecznym radiu, czyli będą sety. Na początek Whitney Houston zremiksowana przez Felixa Jena. It's not right, but it's okay. A później Jax Jones, Pitbull i Jason Derulo w jednej piosence. Do tego jeszcze zremiksowani przez Joela Corego. I mogę zdradzić, że to będzie nagranie z serii Gdzieś to już słyszałem, także polecamy się.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie

0: 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Po reklamie.

0: Jansa Kuduro. Ciekawe, czy Don Omar spodziewał się, że jego singiel będzie tak popularny i doczeka się tylu remiksów. Jeden z nich już prawie za nami. A skoro o remiksach mowa, to za moment I Just Called to Say I Love You w wydaniu Brave'a, a później I Will Survive, Glory Gaynor od Block & Crown. Polecamy się z Tanecznym Radiem do 22.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
4: Jest już 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
5: Pożar zabytkowej restauracji i hotelu w Olsztynie pod Częstochową. Nikomu nic się nie stało. Akcja strażaków cały czas trwa. Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, co tam się teraz dzieje?
6: Sytuacja jest już opanowana, powiedział mi przed chwilą jeden ze strażaków. Teraz trwa już dogaszanie. Na miejscu nadal jest 18 strażackich wozów. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Natomiast jeszcze przed przejazdem strażaków na zewnątrz wyszło 10 osób. Strażacy dostali w tej sprawie zgłoszenie przed 17. Zabytkowo obiekt pochodzi z końca XVIII wieku. Jest drewniany i kryty strzechą. I to właśnie tam, na pokryciu dachu, pojawił się dziś ogień.
5: Donald Trump rozmawia właśnie ze swoim zespołem na temat planu pokojowego z Iranem. W Waszyngtonie wielkie oczekiwanie, bo prezydent Donald Trump powiedział, że jeszcze dziś podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Przed Białym Domem jest Paweł Żuchowski.
7: Amerykański przywódca cały czas jest w Situation Room, czyli tajnym pomieszczeniu znajdującym się w podziemiach Białego Domu. Tam ze swoim zespołem omawia kwestię porozumienia nuklearnego, które zostało wynegocjowane i czeka na podpis amerykańskiego przywódcy. Dotyczy także przyszłości cieśniny Ormus. Donald Trump powiedział, że w żaden sposób nie wyrazi zgody na to, by cieśnina Ormus była pod jakąkolwiek kontrolą Teheranu i o tym też w tej chwili Donald Trump rozmawia ze swoim zespołem, a my przed Białym Domem czekamy na ogłoszenie jakiejkolwiek decyzji. Donald Trump zapowiedział dzisiaj, że ogłosi właśnie jeszcze dzisiaj ostateczną decyzję w sprawie konfliktu z Iranem. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
5: W kalendarzu ostatni piątek maja i to jest Europejski Dzień Sąsiada. Reporter Kamil Puternicki pytał o relacje z blisko żyjącymi.
8: Europejski Dzień Sąsiada, no i takie pytanko, jak tam u pani z tymi sąsiadami? Czy dobre relacje, czy raczej niekoniecznie? Jak to wygląda?
9: Bardzo dobre.
10: Tak sobie, średnio.
9: Na razie dobrze. Super. Świetne kontakty.
8: Czyli nie ma tak, że jednak sąsiad, że złośliwość, że tego typu rzeczy?
9: Nie, broń Boże.
10: No lubi nieraz nosa wetknąć nie swoje sprawy.
8: To jak pani by oceniła, określiła sąsiadów? Jacy to ludzie?
9: Sympatyczni, uprzejmi.
4: Osiem, 9 stopni, tyle minimalnie zobaczymy tej nocy w Zakopanem, w Nowym Targu, w Bielsku cieplej, 12 stopni. Pogodna to będzie noc, jutro za to niewiele pogodnego nieba. Jutro głównie chmury, przelotne opady deszczu mają się pojawiać. Może być nawet burzowo, szczególnie w górach proszę uważać na siebie. Na termometrach 13 stopni w Zakopanem, 17 w Nowym Targu, a w Bielsku Białej 19. Żegnamy. Na szczęście nie weekend na razie, a nasze dzisiejsze taneczne radio. Weekend rozpoczęty, więc czas uciekać z niego trochę pokorzystać. Łukasz Jakubczyk, dzięki za fajnie spędzony czas i do poniedziałku. Trzymajcie się. Cześć.
0: Radio Alex.

0: tańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.